kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to chuj z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

Zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast widać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie...

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Michiko, wiadomo, wasze ulubione numery na każdą porę. To jest RMF Max, wstawaj, nie udawaj i witamy się.
1: Cześć dziewczyny.
2: Dzień dobry, chłopaki również. Jaka praca nie śpi? To jest to pytanie, które wam zadajemy o poranku. Wy nam nagrywacie głosówkę, chwalcie się, w jakim zawodzie pracujecie. Potem słyszy to cała Polska, no nie można wstać lepiej.
0: No i poznajemy się oczywiście, no bo kto się musi poznać? Wszyscy, którzy słuchają teraz RMF Max.
1: Czyli wszyscy poranni bohaterowie. Daj znać, który zawód, która praca nie śpi. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.

0: Nowości, nowości, nowości. To właśnie macie je u nas, właśnie macie je w RMF Max, ale też macie przygody gangu benzyniaków, na które serdecznie zapraszamy. Posłuchajcie, co się działo w piątek w tym gangu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Stacja Stanisława,
3: Wojtek Watowski,
0: Arek Akcyza.
3: Kochani, wróciłem!
2: O nie, tylko nie ten Watowski, nie cierpię go.
3: Nie było mnie 2 miesiące i co, nikt nie tęsknił?
2: Drogi kolego, bez ciebie moje pylony wyglądały znacznie, znacznie lepiej.
3: O nie, nie, tak to być nie będzie, ja dzwonię po posiłki.
2: Będziesz jeść hot doga? Nie ma mowy, nie ma mowy.
3: Nie, nie, ja dzwonię po Areczka, Arka, Akcyzę.
4: Watowski, nie dzwoń do mnie, daj tym ludziom spokój.

0: No i tak fajnie brzmi poniedziałek jeszcze przed godziną 6:00, to Rihanna w RMF Max.
1: A my zaraz dowiemy się, jaka praca nie śpi, bo słuchamy waszych głosówek i jesteście fantastyczni, ale zatem...
2: Ale zanim to, to najpierw najważniejsze informacje. Poczekajcie, posłuchajcie. Flash, punktualnie 6:00. RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kierowcy płacą więcej za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków kierowcy samochodów osobowych płacą 41 zł, o złotówkę więcej niż dotąd. Motocykliści 21 zł, a kierowcy większych pojazdów od 71 zł. W Kobylnikach powstał nowy rodzinny dom dla dzieci objętych pieczą zastępczą. Mieszka tam 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat, którymi opiekuje się 6 wychowawców i psycholog. Placówkę prowadzi Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy wsparciu finansowym Poznania. Jednocześnie miasto szuka kolejnych rodzin zastępczych. Na opiekunów czeka 74 dzieci. 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Poznaliśmy właśnie szczegóły tegorocznej edycji imprezy.
4: Tegoroczny konkurs rozpocznie się 8 października koncertem inauguracyjnym, a już dzień później, 9 października, w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Program konkursu Wieniawskiego pozwala uczestnikom zaprezentować się w najróżniejszych formach wykonawczych, od występów solowych, przez recitale z fortepianem, po grę z orkiestrą. W dalszych etapach konkursu młodzi skrzypkowie będą mieli okazję zaprezentować się z dwoma znakomitymi zespołami.
3: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. W teatrze można nie tylko oglądać spektakle, ale także czytać książki. Teatr Polski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Silent Book, bo ten koncept okazał się strzałem w dziesiątkę. A o szczegółach Przemek Wałczyński.
5: Wystarczy przynieść własną książkę i przez godzinę poczytać w spokojnym, teatralnym wnętrzu. A później możecie pogadać z innymi o lekturze albo zostać przy czytaniu. Wszystko zależy od was. Podpowiedzią będzie zakładka. Żółta oznacza chętnie porozmawiam, a biała wolę czytać. Spotkanie odbędzie się w piwnicy pod sceną, a Silent Book to już sprawdzony pomysł Teatru Polskiego. Pierwsza edycja odbyła się w marcu i okazała się sukcesem, stąd pomysł na kontynuację akcji. Teraz spotkanie zaplanowano na wieczór 24 września.
3: I na koniec tego flesza retromotoryzacja przyciąga tłumy. Przed nami targi klasycznych aut w Poznaniu, a na ekspozycji zobaczymy prawdziwe unikaty.
6: To i klasyki, i zabytki, youngtimery, jednoślady, samochody specjalne, sprzęt wojskowy, muzyka na żywo, rozmowy z pasjonatami, z organizatorami rajdów, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tutaj na targach coś dla siebie. Ale jeśli chodzi o konkretne egzemplarze, które warto zobaczyć na targach, to ja wymieniłbym takie może kilka. Bugatti T40, jedyne w Polsce, Lamborghini Diablo.
3: Mówił dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. Targi Retro Motor Show rozpoczną się w piątek 18 września i potrwają do niedzieli.
7: Siemanko, siemanko, wstajemy, trener personalny. Już nie śpi, lecimy z pierwszym treningiem, wy też wstawajcie i robimy przysiady.
8: O nie.
7: Pozdro.
8: O, Allas dojechał, siemano, to wstawaj, nie udawaj.

0: Najlepsza dawka motywacji o poranku Liwka. Poza tobą nic na 9 po 6.
1: Karola i Mateuko.
2: Hej, jaka praca, nie śpi. Poznajmy się wszyscy, bo po to jest ten poranek. No, no bo po co innego?
0: No właśnie,
3: no to co, nie śpi, proszę bardzo, do tablicy.
4: Nie śpimy, jeździmy. Pozdrawiam kierowca autobusu miejskiego z tej strony.
3: Pozdrawiamy.
0: Dzięki. Pozdrawiamy również.
5: Cześć wszystkim, jestem Wrenem, mam Tomek, pracuję jako kucharz. Pozdrawiam z Dziwnowa.
2: Chłopie, gdzie jesteś?
0: Mógłbyś coś tam ugotować? Do tej godziny, proszę cię.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ekipa, jesteście najlepsi, super, że do nas wysyłacie głosówki. Pamiętajcie, że RMF Max jest do waszej dyspozycji. Zawsze wystarczy wejść albo na naszego Facebooka, albo na naszego Instagrama.

0: Wiecie, że u nas najlepiej. Toby Romeo i Fly High w RMF Max. 17 minut po godzinie 6 już na zegarach.
1: I przy okazji od razu najważniejsze informacje dla całej ekipy, czyli dla was, dla całej ekipy RMF Max. Czytamy informacje prosto z Chicago. Większość mieszkańców tego miasta w USA w ogóle nie wie, kim jest Lewandowski, mimo że Lewandowski tam już z pół roku dobrze siedzi, nie?
2: No to elegancko, bo przecież taki, dzięki temu taki Robert to sobie może spokojnie wyjść na spacer, stanąć sobie na rogu, zjeść sobie jakiegoś hot doga, zachować jakąś anonimowość, no.
1: Fajnie, fajnie. A żeby się dowiedzieć, kim jest Lewandowski, to trzeba pojechać do Turcji.
0: Chorwacja ewentualnie.
2: Lewandowski, Lewandowski, najtaniej, Lewandowski.

0: To jest jeden z tych numerów, który zrobi wam poniedziałek. Avicii, Dan Tymiński o 6:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I słuchajcie, ktoś kradnie książki. Kto?
0: Gdzie?
3: Kojarzycie, są takie miejsca, takie book crossy, tam się zostawia. Po prostu przynosisz takie książki, których tam już nie używasz, nie czytasz aktualnie.
4: No dokładnie. Tak.
3: Zostawiasz i ktoś sobie może ją za darmo normalnie odebrać. To jest taka wymiana bardzo przyjemna. No a w Krakowie znaleźli się jacyś amatorzy kradzenia książek i wyciągają je z tych punktów i potem je wystawiają na takich jakichś platformach sprzedażowych i ludzie liczą w ten sposób na zarobek, no.
4: Handel kradzionymi książkami w ogóle. Jak to brzmi, nie? Ej, masz może Prusa, mordeczko?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nie czytają, naród nie czyta. No jak nie czyta, jak jeszcze kradnie książki, a potem to kupuje.
3: Chyba, że tylko wystawia i się nie sprzedaje, tak jak moje ciuchy na Vinted.
4: Czyta i zarabia.

0: Razem z poranną kawą polecamy hity w RMF Max. Somber i My Body Isn't Ready o godzinie 6.37, ale to jest, moi drodzy, czas najwyższy, żeby w końcu się pobudzić.
1: I żeby się zapytać wszyscy, gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze? Najwyższa para, słuchajcie, mamy hostessę w studiu, Mateuko.
2: Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo mi miło. Będę teraz Wam pokazywał, w jakim, znaczy przybliżał.
1: Gdzie są klucze?
0: Słuchajcie, ja trochę przyciszę muzykę. I teraz jest pytanie do Was. W czym dzisiaj schowaliśmy klucze? I pamiętajcie, że tutaj nie ma absolutnie złych odpowiedzi. To jest Wasz moment, żeby nagrać nam głosówkę.
1: Nie ma złych odpowiedzi, wszyscy się po prostu bawimy. Gdzie schowaliśmy dzisiaj klucze? Gdzie Mateuko je schował, słuchajcie? No na słuch spróbujcie odgadnąć.
0: Nagrywajcie totalnie, co Wam przychodzi do głowy. Razem szukamy kluczy. Facebook RMF Max jest do Waszej dyspozycji, podobnie jak nasz Instagram.
1: Czekamy do głosówki.
2: Jak ja je wyjmę?
0: Nie wyjmiesz ich już, nie ma opcji.
2: Wiem.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Czy powinienem studiować?
7: Powinieneś.
6: Logistykę?
7: No może.
6: Czy może zarządzanie?
7: Też.
6: Ale co mam wybrać?
7: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
9: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela 20 września, godzina 20.15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.
18: Z tej strony Krzywu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
6: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93.5 FM.

0: Wszyscy detektywi teraz robią głośniej, bo czas na finał zabawy. Gdzie są klucze? 6:49.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mogliśmy je schować wszędzie. Nie słychać, Mateuko, teraz. Mogliśmy je schować wszędzie, sprawdźmy, gdzie myślicie, że je schowaliśmy. Nie było łatwo.
4: Siema, ja myślę, że on klucze schował w Prodiżu. Pozdrawiam.
0: Tak, no koło forelki na Pawlaczu, na pewno, no.
5: Dziś klucze są schowane w młynie.

0: Sean Paul dodaje energii jak kawa jeszcze przed godziną 7 w RMF Max.
1: A my przy okazji dodajemy wam najważniejszych informacji do tej kawy. Informacje oczywiście ze świata sportu i

0: świata prognozy pogody, bo jest... Ania, bądź, że jesteś, krzyknij!
1: Jestem!
0: Super, jest, że jesteś!
2: Potwierdzone.
0: Za 5 minut też tutaj będzie i wam to wszystko przedstawi.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń do

0: X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestion Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestion B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestion Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
8: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
9: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest siódma. Jest Ania Łobuzańska.
2: Jestem.
1: Jest prognoza pogody i sportu RMF Max.
2: I na otwarcie mamy ostrzeżenie dla kierowców. Mgła o poranku spowija trasy w Śląskiem i w Małopolsce. Tymczasem na Krajowej Siódemce na odcinku Kraków-Myślenice w Krzyszkowicach dostawczak wypadł z drogi i wjechał do rowu. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest zablokowana. Na problemy o poranku występują też na torach. Pociągi kolei mazowieckich między Warszawą a Wołominem notują opóźnienia. Powodem jest usterka techniczna. Potrafi układać fabułę, śledzić rynkowe trendy i tworzyć okładki. Internetowe księgarnie pęcznie ją od tytułów generowanych przez AI. Wciąż nie ma jednak badań, które pozwalałyby określić w Polsce skalę tego zjawiska.
3: Wydawcy już teraz dostają od autorów coraz więcej tekstów, które w całości albo częściowo powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kłopot w tym, że nie zawsze da się to dokładnie zweryfikować.
4: Detektory AI, nie działają one idealnie.
3: Mówiła mi Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl. Uważa, że AI nie zastąpi pisarzy, ale czytelnikom będzie coraz trudniej dotrzeć do książek, które tworzone są w 100% przez ludzi.
2: Tyle Jakub Rybski. Dzieciaki z podstawówek wiedzą, jaką jest system. Od września, przypomnijmy, obowiązuje zakaz używania smartfonów na terenie placówek, ale uczniowie znaleźli na to sposób. Mają swoje tajne miejscówki, na przykład toalety i szatnie.
5: Kiedy nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
6: A co za to grozi?
5: No, uwaga.
6: No i chcecie ryzykować?
7: Czasem się opłaca, wie pani.
6: Adrenaliny wam trochę brakuje.
5: Tak.
6: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
7: W kieszeni, w bucie można.
6: Wy łobuzy jesteście.
5: No, trochę.
2: Z uczniami rozmawiała Martyna Czerwińska.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
2: Biało-czerwoni zanotowali kolejne zwycięstwo w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0. Najtrudniejszy dla naszej kadry był zdecydowanie pierwszy set, podkreśla libero Maksymilian Graniczny.
8: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
2: Jutro spotkanie z Ukrainą. W niedzielnym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1. Pogoń Szczecin pokonała Wieczystą Kraków 2-0, a Wisła Płock na własnym stadionie 3-1 pokonała Krakowie.

0: do kalendarzowej jesieni jeszcze sporo czasu, ale za oknami mamy już dziś nawet taką późną, szarą, deszczową. Nieprzyjemnie jest, 18 stopni nad morzem. Jeżeli chodzi o Warszawę, to niewiele więcej, bo 19 stopni z plusem, 20 zobaczymy w Krakowie i w Rzeszowie i to najwięcej. Przydadzą się parasole, to na pewno. Na zachodzie kraju może się trochę przejaśniać.
1: Czy to oznacza, że pojutrze lepimy bałwana?
0: O kurczę, już?
1: Ja nie wiem,
0: przygotowana.
2: Tak, ludzie, spokój, wszystko jest okej. Okay, tylko chwila chmury.
3: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
1: Dobrze, jesteśmy waszym głosem rozsądku, głosem humoru, gramy hity na maksa, generalnie w poranku wstawaj, nie udawaj, macie wszystko, czego potrzebujecie w poniedziałek. Dzień dobry, ktoś?
4: Tak.
1: Mateusz
0: Dzień
1: Marek?
0: Dobry. Dzień dobry.
2: Filip Kliber, Mateusz Marek.
3: Max.
2: Karola Kowalska.
1: Obecna. I Alan Walker z Ava Max na 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście.

0: Dua Lipa i Calvin Harris do śniadania o poranku w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Czas na listę przebojów, jeżeli chodzi o imiona w Polsce, ponieważ mamy właśnie przed sobą taki spis. Nikodem miejsce numer 1, Antoni miejsce numer 2, Jan to jest miejsce numer 3, awans z 4 miejsca, Leon to jest miejsce numer 4, spadek z 3 miejsca, Franciszek zamyka na 1. piątkę, awans miejsca numer 6.
3: Wszyscy, tak? Pięknie się nazywają.
0: Teraz jest moda na takie imiona, że jak na spacerze zawołasz, nie wiem, Leon, Franek, to jest szansa, że się odwróci i dziecko, i emeryt, i pies też zareaguje.
4: Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No, jak za 10 lat w szkole znajdziesz Wojtka, Michała albo Pawła, to będzie tak starożytne jak Mieszko, Krzysimir albo Walendy.
2: Temper City już teraz dla tych wszystkich, którzy jeszcze się nie dobudzili. Kawałek Self-Aware. Jest 10 minut po godzinie 7. Wstajemy wszyscy. Halo!

0: Ło, ale tu idzie dużo łupania. Armin van Buuren, Everlasting na 18 minut po godzinie 7, tak żebyście się dobrze obudzili o tej porze.
1: Jedna z najdroższych roślin rośnie u nas w Polsce pod Radomiem. Wyobraźcie sobie.
2: Wow.
1: Co to jest?
3: Nie,
1: słuchajcie, to jest wasabi. Czyli jeśli dobrze się orientuję, to po prostu chrzan.
2: To tak, zielone, co do sushi dodają.
1: Tak, specjalnie taki chrzan rośnie u nas pod Radomiem, a cena kilograma takiego chrzanu to potrafi być nawet 1500 zł.
2: Co pan
1: za
2: mówi?
1: Kilo.
2: I to wszystko pod Radomiem? Taka kopalnia?
1: Tak, u nas to rośnie normalnie, u nas to pod Radomiem rośnie.
2: Niesamowite. To chyba tam, gdzie rosły też te, zupki chińskie.
1: A, no tak, tak.
4: Max.
1: Chińska, ale z Radomia.
5: Reklama.
6: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
7: 515 111 111.
6: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Czy jest ten lipomotor na parkingu?
14: Mój szefie.
13: Proszę do mnie.
14: Zaparkowałam, bo...
13: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce, gdzie pani kupiła.
14: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
13: A da się pani przejechać?
14: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
20: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: I po reklamie.
22: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
23: Cześć, tu Rytka.
24: What's up, guys? This is Bruno Mars.
25: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Poznań 93,5 FM.

0: Najlepsza ekipa zasługuje na najlepsze hity od RMF Max. Rihanna z numerem... Dokładnie tym, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No jest 14 września i patrzymy w kalendarz. Prosta historia. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Przybijamy piątki wszystkim, którzy ruszają do pracy albo już w niej są, bo po to tutaj jesteśmy. I słuchajcie, proponujemy wam zabawę.
4: Zabawę. Ale taką, słuchajcie, zabawę, żeby było śmiesznie. W jakim zawodzie byłbyś, byłabyś najlepszym pracownikiem? Ale nie pytamy was o to, czy chcielibyście być, nie wiem, tam pielęgniarką, nauczycielką. Chodzi o takie zawody, w których naprawdę bylibyście dobrzy, czyli nie wiem, głaskacz piesków na przykład.
0: Na przykład. Albo detektyw dram na Instagramie. To jest mój ulubiony zawód.
3: Ja bym
0: chciałem.
3: Świetnym analitykiem memów.
0: O, to na pewno. A w jakim zawodzie ty byś się czuł tak naprawdę dobrze? W jakim zawodzie byłbyś naprawdę najlepszym pracownikiem? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie to nagraj, jeżeli jeszcze nigdy tego do tej pory nie robiłeś.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Bawimy się, robimy jaja, jesteśmy w radiu. Po to jest, słuchajcie, po to jest RMF Max dla was.
4: Messenger, Instagram, RMF Max.

0: Są takie numery, których można słuchać bez końca. Michiko w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście.
1: Ale też wiemy, że jesteście najlepszą ekipą, która ma różne wymarzone zawody. W związku z tym, że dzisiaj jest 14 września, dzień wypalenia zawodowego, wy nam nagrywacie głosówki, w jakim zawodzie byście się czuli najlepiej. To jest niemożliwe po prostu.
2: Umiem rozplątać każdy świąteczny łańcuch z lampkami.
3: Znakomicie, widzimy się w grudniu, kochana.
1: Do usłyszenia.
4: Ja to bym chciał zostać utrudniaczem życia polityką. Myślę, że na pewno dałbym z siebie wszystko.
3: No to na razie zapraszamy na wolontariacie.
1: Taki króciutki.
5: Moim wymarzonym zawodem byłoby stacz i słuchacz kur. Ciebie.
0: Ja przetłumaczę. Stacz i słuchacz kur. To jest taki japoński zawód. Słuchacz kur.
1: Trzeba wcześniej wstawać.
6: Dobry zawód dla mnie? To zawód dla rodziny. Jestem w tym najlepszy. Pozdrawiam. RMF
0: Max. Uwielbiamy was.
1: Jesteście najlepsi. Nagrywacie nam najlepsze głosówki na świecie.
7: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Oszczędzania są zawsze na plusie.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.
6: Jest RMF Max.
7: Hity na Maxa.
6: Poznań 93 i 5 FM.

0: Dla tych wszystkich, którzy dojeżdżają do szkoły, do pracy, Robin Schulz i Take It Slow o 7:47.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Wyobraźcie sobie, że mamy podobno coraz więcej oszczędności. Nie chyba wiem, jak tam u was.
4: Chyba ty.
3: Ale ciekawe jest, na co oszczędzamy. Kobiety częściej oszczędzają na wakacje i mieszkanie, a chłopy częściej to odkładają na emeryturę albo wiadomo, na samochód czy tam motor. Ale zbieramy pieniądze generalnie.
4: Zbieramy, odkładamy, a potem co? Idziemy do dentysty.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ja panią zapiszę jeszcze na kolejną wizytę, dobrze? Tak, jasne, oczywiście, nie ma problemu.
0: Albo się zawsze tłumik zepsuje. A, dajcie spokój z tymi oszczędnościami. Post Malone już teraz i kawałek Sunflower. To jest 7:48, a wy jesteście z RMF Max.

0: Wsiadasz teraz do samochodu, lecą najlepsze hity od RMF Max, ale punktualnie o godzinie 8 dostajesz najważniejsze informacje, więc nie wysiadaj, posłuchaj. Będzie też sport i prognoza pogody.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiat.

0: i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i

0: za to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym.

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, this is Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
16: Minęła ósma, czas na flash, sport i prognozę pogody, a z nami jest Ania Łopuszańska.
17: Jestem, dzień dobry ponownie. Kierowców prosimy o uwagę i zachowanie spokoju. Na stacjach paliw będzie jeszcze drożej. Diesel na dniach pójdzie w górę o blisko 20 groszy za litr.
18: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
17: Wylicza Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. Średnio bezołowiowa 95 obecnie stoi po 7,99 za litr. To jest efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent Donald Trump podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu.
18: Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
17: Zatem odcięte są już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata. Tymczasem mgła komplikuje dziś sytuację na Balisach. Na krakowskim lotnisku nie lądują samoloty. Na poprawę sytuacji czekają m.in. maszyny z Göteborga i Kopenhagi. A jeśli ktoś z Was planuje lecieć do Wielkiej Brytanii, to taki urlop będzie droższy. Niestety lokalne władze będą mogły wprowadzić podatek turystyczny. Decyzje o wysokości opłaty mają podejmować burmistrzowie poszczególnych miast.
19: Ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej.
17: To był Bogdan Przemorgan. Nowy podatek zostanie wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
16: A 2026, a tam dopiero Wielkiej Brytanii odkryli górali? Bycie góralem?
20: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
17: Nasi siatkarze dostarczyli nam wczoraj bardzo pozytywnych emocji na Mistrzostwach Europy. Pokonali Macedonię Północną 3-0.
9: Skupiliśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
17: To rozgrywający naszej kadry Jan Firlej. 3 godzin 36 minut potrzebował niemiecki tenisista Aleksander Zverev, by zgarnąć wielkoszlemowy tytuł i sam chyba był mocno zaskoczony. Aleksander Zverev has done it. Zrobił to. Wspiął się na szczyt. Sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał. W finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1.

0: No dziś to nie wiem, lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć, dlatego że na termometrach maksymalnie mamy tak 17 stopni z plusem w Suwałkach, 18 zobaczymy nad Polskim Morzem, 19 stopni to Warszawa, Zielona Góra, Wrocław, 20 stopni najwięcej w Rzeszowie i w Krakowie. Poza tym przydadzą się parasole, prawie wszędzie będzie padać, jedynie na zachodzie i odrobinę w centrum może się gdzieś tam przejaśniać.
1: To ja się zastanawiam, gdzie się można teraz ogrzać, nie wiem, trzeba chyba wejść pod prysznic rano, żeby było trochę cieplej.
0: Nie no, tu atmosfera jest gorąca.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 5 minut już prawie po godzinie 8. Mamy dla was od samego rana to, co najlepsze. Dobra zabawa, humor, to wszystko. Do 9 jest też Gips, Igo i ostatni dzień lata, na który oczywiście się nie zgadzamy.

0: Najlepiej gramy, najlepiej budzimy. Robimy po prostu wszystko najlepiej i to dzięki wam. Justin Bieber, Nicki Minaj i kawałek Beauty and the Beat na 10 minut po godzinie 8. Super, że dołączyliście do naszej porannej ekipy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i co teraz? I trzeba odebrać? Trzeba odebrać, jak dzwoni, jak buczy. Trzeba zlokalizować telefon, przesunąć zieloną słuchawkę w prawo.
0: I od razu macie 1000 złotych za to, że odebraliście telefon od RMF Max.
4: To znaczy, wcześniej się musicie jeszcze do nas zgłosić i wziąć udział w naszej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj z marszu odbierasz 1000. No chyba, że chcesz więcej, to możesz zawalczyć nawet o 10 000.
3: To także... jest super opcja. My mamy urodziny, ty masz prezenty. No czy może być lepiej?
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 już z VAT-em, albo wchodzisz na naszą stronę rmfmax.pl.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A puść to brzycenie jeszcze raz. Brzyczę. No tak będzie dzwonił telefon.
4: Brzmi jak zwycięstwo.

0: Ale nam to przyjemnie buja, bo to jest dobry numer. Pewnie Tame Impala i Loser w RMF Max oczywiście.
1: A teraz wakacyjne informacje. Słuchajcie, mimo że po wakacjach w Bieszczady przyjechało o wiele mniej turystów niż zazwyczaj tego lata. Są statystyki w sierpniu i w lipcu. Spadek o prawie 40 tysięcy osób, słuchajcie, w porównaniu z 2025, ale więc mega dużo.
2: No chwila. No. Gdzie się teraz jeździ, jak chce się rzucić wszystko? Max. Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Czy powinienem studiować?
3: Powinieneś.
2: Logistykę?
3: No może.
2: Czy może zarządzanie?
3: Też.
2: Ale co mam wybrać?
3: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
4: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu! Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Poznań 93,5 FM.

0: Ale to będzie poniedziałek, 8:30 na zegarach.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Co się dzieje na stacjach benzynowych, to sami wiecie, dlatego przygotowaliśmy dla was kolejny odcinek naszego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: FK Flotówka,
4: Edek Elektryk,
5: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
3: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
5: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
3: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
4: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
5: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
4: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: FK Flotówka, Edek Elektryk i Don Dieselo dzisiaj, a kto jutro powinien pojawić się w gangu benzyniaków, dajcie nam znać głosówką na Instagramie albo na Messengerze. RMF Max to może być wasz człowiek w naszym gangu.

0: Od rana numery do tańca w RMF Max. Oskar Simpson i bez końca na 21 minuty przed godziną 9.
1: No i teraz słuchajcie, rzecz niesamowita. Ktoś się wdrapał i to bez żadnego zabezpieczenia. Oglądaliśmy to przed momentem na szczyt. Warsaw Tower to jest najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Warsaw, więc u nas w Warszawie.
0: Ludzie.
1: Dokonał tego 26-letni Francuz. Można zapytać dlaczego, po co. No podobno po prostu lubi się wspinać. Dotarł na dach, słuchajcie, bez zabezpieczeń. Tam już czekali na niego policjanci, no i został zatrzymany.
2: Ale czemu policja czekała na górze? Co, za szybko się wspinał, czy co?
0: Nie, on podobno z góry chciał zobaczyć na własne oczy ceny za mikrokawalerki w Polsce.
3: Max. Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: RMF Max, gramy tak, żeby wszyscy szybciutko zdążyli do pracy na dziewiątą. Ellie Oaks, 12 przed dziewiątą. A nieprawda, bo 10.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Za to teraz będzie sama prawda i tylko prawda, ponieważ celnicy w Teksasie odkryli białe proszki i okazało się, że teraz coraz bardziej są kreatywni wszyscy ci, którzy je ukrywają. Tym razem prawie tona białego proszku została ukryta w główkach od kapusty, no.
4: Co? Ale to przecież nic dziwnego, że taki konflikt, no przecież Amerykanom nikt nie wytłumaczył, że takie białe zawinięte w kapustę to przecież jest ryż, nie? Bo gołąbki.
3: To są takie gołąbki na szybko, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Do tej pory można było w kapuście znaleźć dzieci. Ewentualnie robaki. Teraz można wszystko. Jak widać.

0: kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to gra oczywiście RMF Max i to Matełko dodaje jeszcze swoje wokale do tego remiksu.
1: Kto nie śpiewa, no? No. Wszyscy śpiewali przecież.
0: Każdy śpiewa, a do tego jeszcze każdy ma za chwilę flash punktualnie o 9, także zostańcie z RMF Max.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, że działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
7: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
6: Jak ujawniał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Minęła 9, a to czas, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Tradycyjnie o tej godzinie stoimy na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Kierowcy, zwolnicie też na Dąbrowskiego i Świętego Wawrzyńca. Stoi Witosa i Niestachowska, a także Wojska Polskiego. Sporo aut na Bukowskiej, Przybyszewskiego i Marcelińskiej. Zderzak jedziemy Lechicką i dalej miejscami Bałtycką. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej drogi. Jedziecie z Poznania w stronę Warszawy? Za kilka miesięcy ta podróż będzie odrobinę łatwiejsza. Drogowcy szykują się do rozbiórki nieużywanych już bramek na 3 punktach poboru opłat.
8: Podjęliśmy działania, żeby tą infrastrukturę z autostrady zlikwidować. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą właśnie na takie działania. On ma 12 miesięcy na to, żeby zaprojektować, uzyskać decyzję i wykonać to zadanie, czyli we wrześniu w przyszłym roku kierowcy pojadą już tym odcinkiem autostrady, tak bezkolizyjnie, to znaczy, że nie będą przejeżdżać fizycznie przez te bramki.
6: Mówiła rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak. Bociany robią zdjęcia, wy je oceniacie. Poznańscy naukowcy szukają chętnych do wcielania się w rolę jurorów ptasich prac. Brzmi zabawnie, ale to część naukowego projektu na światową skalę.
9: Ocena jakby tego, jakie fotografie bociany robią. Ja już wielokrotnie mówiłem, że bociany nie są najlepszymi fotografami, no to czas to sprawdzić i stąd jakby takie uzupełnienie naszego projektu, zachęta różnych osób, ludzi do tego, żeby współuczestniczyli w ocenianiu zdjęć wykonywanych przez bociany.
10: Czyli, że każdy może być takim jurorem i sprawdzić, co tam bociany cykają.
9: Tak, oczywiście. To trochę głosowania w tych różnych programach radiowych czy telewizyjnych. Rzeczywiście każdy może być jurorem.
6: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. Skorpiony wciąż walczą o Ekstraligę. W pierwszym finałowym meczu Hunters PSZ Poznań zremisował u siebie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 45-45. O wyniku zdecydowały emocjonujące biegi nominowane. Rewanż w Bydgoszczy w niedzielę o 14:45, a zwycięzca dwu meczu uzyska szansę na awans do Ekstraligi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
6: Pochmurny, a miejscami deszczowy poranek w Poznaniu, dlatego wychodząc z domu lepiej zabrać ze sobą parasole. Mogą się dziś przydać przez cały dzień. Po południu synoptycy przewidują w regionie niewielkie rozpogodzenia. Bliżej wieczora może być ich więcej, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni. Wiatr jest słaby z kierunków północno-zachodnich, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może dziś niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
12: Hity na maj. 2026 rok, jak się okazuje, jest już w 70% zakończony.
13: No to trzeba zjeść szybko te czekoladowe Mikołaje z zeszłego roku, bo zaraz kolejne dojdą do szuflady.
12: Za to ten poranek jest w 100% zakończony, ale wy zostaniecie cały czas z RMF Max. Dziękujemy za ten piękny czas. Filip Kliber,
13: Karola Kowalska,
12: Mateusz Marek. I już teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie. Za chwilę więcej hitów.

0: No to przyznać się, ile ten dzwonek dzisiaj był przestawiany razy, co? W końcu poniedziałek, witam po dziewiątej, ring my bell, age od razu daje dużo mocy na start roboczego tygodnia, na start tygodnia w szkole, a ja z wami na start, byśmy jakoś w ten tydzień weszli, ale bez nerwów, ze spokojem i z dobrym vibe'em, tego na pewno do 12 nie zabraknie, to jest byle do obiadu, witam Poznań, tu Fioas.
1: RMF

0: Reklama.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To auto wciąż tu stoi?
5: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
6: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515-111-111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515-111-111.
7: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu! Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu! 19 i 20 września. Więcej na osiedlemyślnikwitaj.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.radiowy.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
3: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
0: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Artema w RMF Max, jego I Love The Way You Kiss Me. No, jak tego nie kochać? Piękny poniedziałek, pełną parą u niektórych dzisiaj. Kto rano jechał ulicą Biskupińską i nagle odkrył, że przejazd kolejowy jest zamknięty? Przytulam, rozumiem, naprawdę. Ledwo człowiek zdążył się wnerwić na budzik w poniedziałek, a potem trzeba było jeszcze planować objazd. Remont potrzebny, tylko wyczucie czasu, jak to w Poznaniu, zawsze trochę na lewo. Jakby kelner w porze obiadu zaproponował wam jajecznicę. Trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. 3 tygodnie. Tyle będzie zamknięty przejazd na ulicy Biskupińskiej, więc jeżeli od rana dzisiaj właśnie to zamknięcie zszargało wam nerwy, coś na ukojenie mam teraz. Temple City, Self-Aware w RMF Max.

0: Margaret w RMF Max, jej prima ballerina. No kto był prima balleriną albo prima ballerinem? Nie wiem, czy takie słowo istnieje w weekend. Jeżeli uskutecznialiście balet, to pewnie dzisiaj w poniedziałek od rana głowa jeszcze ciężka. Ale to wszystko się może zmienić nie za sprawą magicznej różdżki, ale za sprawą jednego SMS-a. Już tak, w naszej urodzinowej zabawie dzisiaj za samo odebranie telefonu w finale wypłacamy tysiaka, a możecie zgarnąć nawet 10 razy więcej. 10 tysięcy złotych też można w tej grze zarobić. Teraz wyjątkowa chwila, nie przegapcie jej, bo przez najbliższe 10 minut 570 razy mnożę każde zgłoszenie. Dlatego to wszystko może się odmienić za sprawą jednego SMS-a, bo teraz jedno zgłoszenie to 570 szans na dużą kasę w naszej urodzinowej zabawie. Wystarczy za 3,69 wysłać SMS o treści MAX na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Gdzie jest ten lipomotor na parkingu?
3: Mój szefie.
2: Proszę do mnie.
3: Zaparkowałam, bo...
2: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce, gdzie pani kupiła?
3: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
2: A da się pani przejechać?
3: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? I najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
1: Pochmurny, a miejscami deszczowy poranek w Poznaniu, dlatego wychodząc z domu lepiej zabrać ze sobą parasole. Mogą się dziś przydać przez cały dzień. Po południu synoptycy przewidują w regionie niewielkie rozpogodzenia. Bliżej wieczora może być ich więcej, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni. Wiatr jest słaby z kierunków północno-zachodnich, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może dziś niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

0: i tu widać, że gość konkretną informację podaje. Sombr, jego 12 to 12. Jakby ktoś go o godzinę zapytał, zawsze ma 12 do 12, ale przynajmniej jest konkret. A jeżeli chodzi o nowe poznańskie zegary słoneczne, to już tak konkretnie niestety nie jest. W kilku poznańskich parkach można znaleźć nowe zegary słoneczne, pojawiły się na ziemi. No i właśnie, jak odczytać godzinę? Trzeba stanąć na odpowiedniej dacie i dopiero wtedy cień pokazuje godzinę, która aktualnie powinna wyświetlać się na zegarze. No, problem z tym, że no dzisiaj tak patrzę, trochę tych chmur nad nami wisi, słońca brak, cienia nie widać, więc nie wiem, jaki czas wam pokaże ten zegar, ale zanim się dowiecie, to dużo czasu stracić można.
1: To jest nowość RMF Max.
0: W RMF Max czas na nowość. MJ Deli,

0: Reklama.
1: Czy powinienem studiować?
2: Powinieneś.
1: Logistykę?
2: No może.
1: Czy może zarządzanie?
2: Też.
1: Ale co mam wybrać?
2: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
3: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
4: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. Tak uważa połowa Polaków pytanych w sondażu Opinia 24. Przypomnijmy, w stołecznej lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Część pacjentów miała tam być przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
1: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia, uważam.
2: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
1: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie?
0: A o to pytał Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Poznań.
0: Minęła 10:00, a teraz w pigułce o tym, co najważniejsze w mieście. Kierowcom przypominamy, od dziś zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Z utrudnieniami muszą liczyć się także rowerzyści i piesi. Powodem są prace przy modernizacji kolejowej obwodnicy miasta. Przejazd będzie nieczynny do 2 października. Obowiązują objazdy ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Poznań stanie się europejską stolicą młodej huralistyki. Od środy do niedzieli potrwa Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych Trill Me. W Centrum Kultury Zamek, Auli Uniwersyteckiej i poznańskich szkołach wystąpią zespoły z Polski, Niemiec i Czech. Festiwal zakończy koncert galowy, podczas którego wszystkie chóry zaśpiewają wspólnie. Pomagają innym, organizują życie społeczne albo realizują się w biznesie. Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej odsłony akcji Poznanianki. Kogo szukają organizatorzy?
4: Szukamy poznanianek, kobiet wyjątkowych, które robią coś dla miasta, robią coś dla społeczności wąskiej, robią coś dla środowiska. Po prostu szukamy kobiet wyjątkowych, kobiet, które są znane w jakimś kręgu z powodu jakichś swoich działań, a nie wie o nich szeroka społeczność, a warto, żeby się dowiedziała, żeby mogła czerpać inspirację z tych działań.
0: Mówiła Klaudia Tomczak-Łądkowska z Poznańskiego Urzędu Miasta. Termin nadsyłania zgłoszeń mija jutro. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na miejskiej stronie poznań.pl. Werdykt jury poznamy podczas Tygodnia Kobiet w październiku. Od raczkowania do pierwszych butów. Jak wspierać rozwój ruchowy dziecka od 6 miesięcy do 3 lat? To tytuł bezpłatnego webinaru dla rodziców, którego organizatorem jest Poznański Zespół Żłobków. Zajęcia odbędą się 28 września, ale wcześniej trzeba się zapisać. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Warsztaty, debaty, koncerty, spacery i gra miejska. Tak zapowiada się Poznański Tydzień Różnorodności. Wydarzenia wystartują w niedzielę i odbywać się będą do soboty w różnych częściach miasta. W programie znalazły się także zajęcia z języka migowego. Organizatorzy zwracają uwagę m.in. na potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób autystycznych. Szczegóły na stronie miasta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
0: Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się z dużym zachmurzeniem, co najmniej do południa. Później może się trochę przejaśniać w regionie. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Synoptycy opady deszczu raczej niewielkie przewidują do późnego popołudnia. Warto też założyć coś cieplejszego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Wiatr jest słaby z kierunków północno-zachodnich, ciśnienie wysokie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Energii powinna dodać kawa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
6: A gdybyśmy tak wszyscy razem naraz spróbowali dmuchnąć, może udałoby się te chmury nad nami wiszące nieco przesunąć. Może nie zadziałać, ale spróbować nie zaszkodzi. Ja dmucham w wasz poniedziałkowy żagiel, bo to byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Tu Fioła z siema po 10:00.

Jason Derulo i DJ Goja w RMF Max. Co tam dzisiaj u was na śniadanko było? Pochwalcie się. Okazuje się, że jemy więcej, a pijemy mniej. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego zdradzają, że statystyczny Polak je 218 jajek rocznie. Sporo, nie? Przypomina mi się scena z Forresta Gumpa. Pamiętacie, jak baba wymienia przez 3 minuty różne potrawy, które można zrobić razem z krewetkami? No to taka lista powinna powstać w przypadku Polaków. Jajka sadzone, jajka na miękko, jajka na twardo, jajka w postaci jajecznicy, omlet, jajka po benedyktyńsku, jajka zapiekane, jajka faszerowane, pasta jajeczna, jajka w majonezie, jajka w sałatce, jajka w żurku, jajka w barszczu, jajka na kanapce, jajka w boczku, jajka z kiełbasą, jajka z serem, jajka ze szczypiorkiem. Podejrzewam, że jeszcze by coś do tej listy można było dodać. Wiktor Waligura i jego pora na jajka, przepraszam, cztery pory roku w RMF Max.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

przez te chmury. Dziś to chyba kiepsko się wschód oglądało, jeżeli ktoś rano wstał. Gibbs i Go for Money w RMF Max. Przynajmniej takie niebo nad Poznaniem dziś raczej będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. No i pochmurne klimaty raczej kibiców Lecha Poznań, bo Lech z Zabrza punktów nie przewiózł. Za to do ogródka z przytupem wróciła Warta Poznań. W meczu pierwszej ligi pokonała Arkę Gdynia 3-0. Co ciekawe, po przegranej do szatni gości, czyli do szatni Arki Gdynia, aż zszedł szef, właściciel i dyrektor sportowy na rozmowę. Ale przynajmniej dywanik przyszedł do piłkarzy, a nie trzeba było na niego iść. Tyle dobrego dla piłkarzy z Gdyni.

0: Na przekór pogodzie łapiemy jeszcze letni vibik Neptunika i What If w RMF Max. W poniedziałek pamiętajcie, że pracować trzeba interwałami. Chwila odpoczynku, chwila pracy. No i trochę tak też gramy o dużą kasę w naszej urodzinowej zabawie i trzeba złapać ten interwał, kiedy to bonus jest aktywny. I uwaga, to teraz wchodzicie do gry. SMS o treści MAX wysyłacie za 369 na 7327, a przez najbliższe 10 minut wskakujemy na wyższe obroty i każdą wiadomość mnożę 600 razy. 10 tysięcy dzisiaj można wygrać w naszej urodzinowej zabawie, ale jeśli będziecie chcieli, to za samo odebranie telefonu dostaniecie od nas tysiaka gwarantowanego i można go zabrać bez gadania. Ale teraz wejdź do zabawy, bo przez 10 minut. Każdy MAX razy 600. 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jest mega nowość po wielkim sukcesie wiralowego self-aware ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Co? Już liście lecą?
5: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia, Martyna,
4: Lady Gaga,
5: z tej strony modelki
6: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
8: Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się z dużym zachmurzeniem, co najmniej do południa. Później może się trochę przejaśniać w regionie. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Synoptycy opady deszczu raczej niewielkie przewidują do późnego popołudnia. Warto też założyć coś cieplejszego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Wiatr jest słaby z kierunków północno-zachodnich, ciśnienie wysokie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Energii powinna dodać. Kawa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
9: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

śmiało wchodzimy w nowy roboczy tydzień, ale za to z dobrym vibe'em. I'm Anif, RMF Max. Za to dla niektórych mieszkańców Poznania tydzień zaczął się od zaskoczenia, bo z kranu nie popłynęła woda. Dzisiaj Aquanet uprzedzał, że od 8 do 15, choćby na osiedlu Pastelowo, ale takich przerw w dostarczaniu wody będzie więcej w tym tygodniu. Jutro choćby w centrum na ulicy Nowowiejskiego warto zerknąć na oficjalną stronę Aquanetu, gdzie tej wody nie będzie w tym tygodniu, żebyście przypadkiem się nie zdziwili, bo człowiek to wody w sumie to tak nie potrzebuje, ale kawy już tak. A jak z zaskoczki wody w kranie brakuje, to nic innego nie pozostaje jak zalać kawkę łzami.

0: Reklama.
1: Czy jest ten lipomotor na parkingu?
2: Mój szefie.
1: Proszę do mnie.
2: Zaparkowałam, bo...
1: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce, gdzie pani kupiła.
2: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
1: A da się pani przejechać?
2: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
3: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Od

0: i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: I po reklamie.
2: My name is Alex Warren.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93 i 5 FM.
7: I już 11:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od września można już szczepić się przeciwko grypie, ale na to szczepienie Polacy wciąż decydują się zbyt rzadko, pomimo poważnych powikłań pogrypowych, alarmuje specjalistka chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra.
8: Na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie. Powikłania grypy, z jakimi hospitalizujemy dzieci, to są zapalenia płuc, to są zapalenia mięśni w przebiegu grypy, takie, że dzieci przestają chodzić.
7: Mimo to tę szczepionkę bierze zaledwie 1% dorosłych Polaków, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.
6: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: Podróż z Poznania w kierunku Warszawy ma być nieco łatwiejsza. Jak już Wam mówiliśmy, w najbliższych miesiącach drogowcy planują rozebrać nieużywane bramki na 3 punktach poboru opłat. Prace mają usprawnić przejazd i poprawić komfort kierowców.
9: Po prostu będzie autostrada bez bramek i na łącznicach tych zjazdowych z autostrady też nie będzie tych bramek, tego punktu poboru, będą zjeżdżać swobodnie.
10: Czyli zauważymy, że tam w ogóle były kiedykolwiek takie bramki?
9: Nie zauważymy. Kierowcy tego nie zobaczą. Jeżeli zostanie to zlikwidowane, to nie zobaczą, bo cała infrastruktura zniknie.
10: Ten asfalt, poszerzenie też?
9: Znaczy będzie to dostosowane do autostrady, będzie to tak zrobione, żeby przede wszystkim było bezpiecznie.
7: Mówiła rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim. Wybrana przez drogowców firma na usunięcie bramek w 3 lokalizacjach ma równo rok. To niewielkie urządzenie może uratować życie. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto pomyśleć o zakupie czujki czadu. Strażacy przypominają jednak, że samo urządzenie nie wystarczy. Podstawą bezpieczeństwa są regularne kontrole przewodów kominowych i instalacji grzewczych. Pożary sadzy w kominach wciąż zdarzają się bardzo często.
11: Musimy regularnie przeglądać nasze instalacje użytkowe. Jeśli mówimy o pożarach sadzy w przewodzie kominowym, sadza jest efektem takiego niepełnego spalania się, więc pamiętajmy o tym, żeby prawidłowo w ogóle użytkować nasze kotły grzewcze. Jeśli mamy kocioł, w którym dochodzi do otwartego procesu spalania w otwartej komorze, na przykład odpowiednie doprowadzenie powietrza spowoduje, że tej sadzy w przewodzie kominowej będzie mniej. Więc pamiętajmy o tym, żeby dobrze po prostu palić w naszych piecach.
7: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. I na koniec tego flesza zamek Książ w Wałbrzychu po zmroku odkrywa swoje tajemnicze oblicze. We wrześniu i październiku możecie wziąć udział w nocnym zwiedzaniu. Dla rodzin przygotowano program Mroczne Wieki, a dla dorosłych pełną emocji porę średniowiecza. Chcecie się wybrać? Na naszej stronie RMF Max Poznań możecie zgarnąć zaproszenia na nocne zwiedzanie z przewodnikiem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
7: Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one jeszcze przez jakiś czas będą się utrzymywać. Miejscami możliwe są też przelotne opady deszczu, więc wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Na termometrach od 17 do maksymalnie 19 stopni wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Według synoptyków po południu będzie się przejaśniać, a bliżej wieczora tego słońca może być na niebie więcej. Wieczorem na termometrach 16 stopni, a w nocy 10.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
13: Minęła 11:00.
14: Max.
3: Niech was ta pogoda dziś nie zmyli. Oficjalnie przecież mamy jeszcze tydzień kalendarzowego lata i tego się trzymajmy. Fire, fire i Shimza. Na dzień dobry, a ja z wami zostaję do południa. Tu Fiałas.

Nie bez powodu gram wam taki chillaucik w RMF Max, to Post Malone, jego Sunflower, bo, drodzy kierowcy, może wam za chwilę ciśnienie podskoczyć. Od jutra w Poznaniu Straż Miejska będzie miała nowe uprawnienia i możliwość wystawiania nowych mandatów. Wśród wykroczeń m.in. wjazd na przejazd kolejowy, gdy pali się już czerwone światło i tu mandat nawet 2000 zł może wam wpaść do kieszeni. No, to sytuacja bardzo niebezpieczna, więc dobrze, że akurat na przejazdach będzie ktoś to kontrolował, ale kolejny podpunkt dość zaskakuje, bo mandat będzie można dostać również za nieposłuchanie polecenia strażnika miejskiego. Mandat za nieposłuchanie polecenia strażnika brzmi abstrakcyjnie, no bo co jeśli ktoś nie dosłyszy? Co jak ktoś aparat ma słuchowy i zapyta: słucham? 500. Ha, za kolejne słucham 1000. Oby nie rosło skokowo. White 2115.

0: Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. No wrzesień, mam wrażenie, ma kiepski marketing, bo wszyscy na tym wrześniu to psy wieszają, nie? No bo trzeba wrócić do szkoły, bo jesień się zaczyna, ale my kochamy wrzesień, bo wrzesień to miesiąc urodzin RMF Max i wy możecie świętować te urodziny z nami wyjątkowo. Dzisiaj 10 tysięcy złotych jest do wyciągnięcia w naszej zabawie, a można dostać tysiaka za samo podniesienie słuchawki. Są też nagrody rzeczowe, takie jak konsole PlayStation 5 czy hulajnogi elektryczne. I takie nagrody dzisiaj też rozdajemy. A teraz mocno się trzymajcie przez 10 minut. Jeśli wyślesz w treści SMS-a miesiąc swoich urodzin, możesz zgarnąć bonus i twoje zgłoszenie liczone jest razy 1000. Kto urodził się we wrześniu, wpisuje wrzesień. Kto w listopadzie, wpisuje listopad. I ten SMS wysyłacie na 7327 za 3,69. Przez 10 minut twoją wiadomość mnożymy 1000 razy, a to jak na razie największy dziś bonus 7327. SMS z twoim miesiącem urodzin. Do dzieła.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć Ciebie i Twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I po reklamie.

0: Passenger i Alex Warren w RMF Max Poznań. No przez 2 miesiące wakacji to się w komunikacji można było rozsiąść, bo miejsca była masa, a od września zrobiło się gęsto. I może dlatego, że nie zmieściliście się do autobusu, spóźniliście się dzisiaj do pracy? Na naszym Facebooku pytamy dziś o najlepszą wymówkę na spóźnienie w pracy. Jak to z wami dzisiaj było w Poznaniu? Nagrajcie głosówkę za najfajniejsze, dajemy zestawy gadżetów RMF Max. No i taki zestaw ma już Monika.
1: Sparowałam do pracy, mówię do szefa, kurczę, spóźniłam się przez tą mgłę, pomyliłam budynki. Nie wiem, czy uwierzył, ale stanął, popatrzył, powiedział okej, i poszedł.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Miliony odsłon w serwisach streamingowych. Sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurt, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu.

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
4: Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one jeszcze przez jakiś czas będą się utrzymywać. Miejscami możliwe są też przelotne opady deszczu, więc wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Na termometrach od 17 do maksymalnie 19 stopni wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Według synoptyków po południu będzie się przejaśniać, a bliżej wieczora tego słońca może być na niebie więcej. Wieczorem na termometrach 16 stopni, a w nocy 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
2: RMF Max.
5: RMF Max Poznań.

The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i pomyślcie sobie, że gdybyście faktycznie byli tym Włochem, południowcem, to już byście prawie witali się ze siestą. Ale potem trzeba by było pracować po południu i czy to na pewno dobry wybór? Jednak, jeżeli widzi się metę, to można depnąć jak Klaudia Kazimierska. I takiego krzyku radości wam życzę, gdy tę metę dzisiaj przekroczycie. Do Fajrantu bądźcie z RMF Max, dzięki za wspólne przedpołudnie. Był z wami Fioła, Smrozu i Kacperczyki. Wszystko, czego chciałem ode mnie. Na do widzenia. Do jutra. Hejo.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Wojciech Smarzowski, reżyser takich filmów jak m.in. Dom Zły, Drogówka czy Wesele, stanął za kamerą krótkiego spotu zachęcającego do badań w ramach kampanii Płuca Polski od kaszlu do włóknienia. Akcja toczy się na planie filmu. Za każdym razem nagranie przerywa kaszel aktorów lub kogoś z ekipy.
2: Stop. Nie pozwól, aby kaszel ci przerywał życie. Jeśli kaszlesz dłużej niż 8 tygodni, nie czekaj i zgłoś się do lekarza.
1: W obsadzie filmu także m.in. Katarzyna Herman czy Eryk Lubos.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Jest 12, teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Na początek info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę m.in. na ulicach Szamotulskiej, Libelta, Piątkowskiej, na odcinku od skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania ze Słowiańską 23 lutego i na wiadukcie Narutowicza. Uważajcie w tych miejscach i zachowajcie ostrożność. Wspierają innych, angażują się w życie lokalnej społeczności i odnoszą sukcesy w biznesie. Tylko do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej edycji akcji Poznanianki. Zgłoszone kobiety mogą działać w różnych obszarach.
3: O to chodzi, żeby ona była różnorodna. Tak naprawdę szukamy kobiet wyjątkowych, niezależnie od tego, co robią, chcemy o nich usłyszeć.
4: Nie jest tak, że często te panie, które faktycznie coś robią wyjątkowego, one wyjątkowe się nie czują. One są skromne i nie bardzo chcą takiego rozgłosu.
3: Tak, bardzo często tak jest, że nie chcą, ale namawiamy po raz kolejny, żeby pokazały, co robią. Nie dlatego, żeby się chwalić, dlatego, żeby inspirować.
1: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Klaudia Tomczak-Łądkowska z Poznańskiego Urzędu Miasta. Przypomnijmy, termin zgłoszeń mija jutro, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. A jeszcze możecie dołączyć do akcji sprzątania świata w Poznaniu. Wystarczy zebrać grupę chętnych, wybrać miejsce i zgłosić chęć udziału.
5: Akcja polega na tym, że zgłaszają się do nas grupy chętnych osób, które chcą posprzątać swój fyrtel, a my ich wspieramy poprzez przekazanie asortymentu i oczywiście zapewnienie odbioru odpadów. Akcja ruszyła 7 września, potrwa do 20. Zapisy na akcję zbieramy do 15, więc jakby nie zamykamy się na nowe grupy.
4: Właśnie, bo jest co sprzątać, trzeba takie akcje robić?
5: Jest co sprzątać na każdą akcję w zależności, czy to jest wrzesień, czy to jest kwiecień. I we wrześniu zawsze jest tych odpadów więcej.
1: Mówił koordynator akcji Filip Suchecki, a zapisywać się możecie przez miejską stronę poznań.pl. Nie macie pomysłu na spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi czy rodziną? Co powiecie na bilard, kręgle, darty lub grę w shuffleboarda? To wszystko czeka na Was w Centrum Rozrywki MK Bowling przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Chcecie się wybrać? Dobrze się składa. Wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki. I to wszystko we flaszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Miejscami w Poznaniu jeszcze mogą przydać się parasole, a i wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Na termometrach zobaczymy 18, maksymalnie 19 stopni. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Taka aura za oknem może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Wieczorem na termometrach 16 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, a padać nie powinno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
7: Wiem, że czekaliście. 4 minuty po południu, to jest RMF Max.
8: Jesteśmy.
7: To Asia Meus, tu Irek Jakubek. Dzień i ja dobry. Na początku mam taką prośbę do wszystkich tych, którzy się z kimś na poniedziałek w sprawie czegoś umówili.
8: Proś.
7: Bądźcie ludźmi i przypomnijcie tej osobie, że jesteście umówieni, żeby jej się nie zapomniało.
8: No. Jakbym Irkowi dzisiaj nie przypomniała, że jesteśmy umówieni, to by go tu nie było.
7: Ale jestem.
8: No, bo ci przypomniałam.

0: W RMF Max. Poniedziałek po 12:00 nic nam lepiej nie robi niż takie dźwięki prosto z głośnika.
1: Zwłaszcza w dzień wypalenia zawodowego. O, tak brzmi dzień wypalenia zawodowego w ustach Asi, a wszystkie dźwięki, odgłosy, nawet piosenki, które sobie śpiewacie, by świat wiedział, że jesteście już wypaleni zawodowo, nagrywajcie głosówkami Messenger RMF Max i już przyjmuję wasze zgłoszenie.
0: Można też nagrać głosóweczkę w tym temacie na Instagramie i wysłać, też ją dostaniemy.
1: Jak to brzmiało, jak jesteś wypalony?
2: Zgasniały już światła lamp, powoli robi się zimno.
1: Liwka chyba czuje to samo.

0: tym sezonie na antenie RMF Max pada deszcz, urodzinowy deszcz nagród.
1: PlayStation 5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna.
0: I to wszystko może być twoje. Idę na
1: Tylko się zgłoś do zabawy hasłem MAX pod 7327 za 3,69 i to najlepiej teraz.
0: Jak słyszycie, Aśka by chciała, żeby to było jej, dlatego bała się wam to powiedzieć. Zgłaszajcie się do zabawy www.rmfmax.pl. Nagrody są świetne. Pada urodzinowy deszcz nagród w RMF Max.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: końca.
1: Oj tak, on tak właśnie lubi, nazywa się Oskar Cyms. I gdyby tak Oskar Cyms wszedł teraz do studia, Asia,
2: no.
1: I to jest ważne pytanie do was również, kochane dziewczyny.
2: Ekipa,
1: damska ekipa słuchająca RMF Max.
2: Dawaj.
1: Jakby się pojawiał Oskar Cyms i powiedział ci dokładnie tak jak w tej piosence, czy twoja opowieść może być moją historią, albo coś w ten deseń?
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz,
2: trudne bo... się wylosowało, bo to zależy, jak wysoki jest Oskar.
1: Wyższy od twojego Rafała. To jest ważna informacja dla Oskara Cymsa.
2: Ale
1: i dla...
2: po co mi to wiedzieć w ogóle?
1: W dzień wypalenia zawodowego trzeba się rozpalać na 1000 różnych okoliczności, na przykład waszymi głosówkami, które przychodzą do nas regularnie i za nie wam bardzo, ale to bardzo dziękujemy.
3: O Jezus, Jezus.
1: No dziękujemy bardzo, Misiek.
2: Misiek, można też wiersze metodniczko.
1: Och, tak.
4: Róże na górze, fiołki na dole, jak mi się nie chce, o ja.
2: Chromole,
1: no na szczęście. No. Asia to Asia.
3: O Jezus, Jezus.
1: Dla tych, którym się zrymowało coś innego. Wrzucajcie głosówki, które brzmią jak wypalenie zawodowe, bo dzisiaj jest dzień wypalenia zawodowego. Jutro już tego dnia nie ma.

0: wypalenia zawodowego przypada w poniedziałek? Przypadek? Nie sądzę.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: To była Asia Meus i Łukasz, który nagrał głosóweczkę w sprawie wszystkich odgłosów towarzyszących dniowi walki z wypaleniem zawodowym.
1: A żeby z czymś walczyć, to trzeba to dobrze poznać, dlatego wszystkie odgłosy wypalenia zawodowego nagrywacie i wysyłacie nam Messengerem albo Instagramem.
2: Ale to było o pogodzie. Prognoza pogody
1: pasuje.
2: Najbardziej aktualna już za parę chwil. Zostańcie na szczegóły.
3: Reklama.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Miliony odsłon w serwisach streamingowych. Sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurts, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date! 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: A to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klao.
4: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
7: Miejscami w Poznaniu jeszcze mogą przydać się parasole, a i wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. Na termometrach zobaczymy 18, maksymalnie 19 stopni. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Taka aura za oknem może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Wieczorem na termometrach 16 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, a padać nie powinno.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: playlista, przy której praca jest jeszcze większą niż normalnie przyjemnością.
1: Wiadomo.
0: Sensacyjna wiadomość. Bardzo przepraszam, Asia. Cokolwiek chciałeś teraz wszystkim powiedzieć, musisz mi wybaczyć.
1: Wybaczam.
0: Bo trzeba uważać, po czym się drapiemy, prowadząc samochód, bo za drapanie się po uchu można dostać mandat.
1: I to jest całkowita prawda. Sztuczna inteligencja myśli, że jak się drapiemy po uchu, to przykładamy do ucha telefon i ona myśli, że będziemy gadać.
0: Przecież wiadomo, że jak rozmawiamy przez telefon, to się drapiemy, podrapiemy się po nosie najczęściej i wtedy rozmowa też się toczy. Nie?
1: Chyba ty.
0: Widziałem, jak na sąsiednim pasie ktoś
1: nic
0: tak
1: nie widziałeś.
0: Informacje ważne ze świata i te najbliżej nas. Oczywiście za chwilę we Fleszu. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
12: Oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań o 13:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Po popołudniowym fleszu długo wyczekiwana premiera, już pojutrze na małych ekranach Lalka.
2: To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki, są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa Lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
1: A serial obejrzała już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Jak zagospodarować tak zwane wolne tory? Na to pytanie mogą odpowiedzieć mieszkańcy Poznania podczas konsultacji społecznych. Chodzi o teren w rejonie dworca Poznań Główny, który w przyszłości może stać się nową wielofunkcyjną częścią miasta. Poznaniacy mogą zgłaszać swoje pomysły, opinie i uwagi dotyczące planowanych zmian do 2 października. Bociany fotografują, a wy oceniacie ich zdjęcia. Poznańscy naukowcy zapraszają ochotników do udziału w nietypowym projekcie badawczym. Uczestnicy wcielą się w jurorów ptasich fotografów. Choć pomysł brzmi żartobliwie, jest elementem międzynarodowych badań na dużą skalę.
3: Patrzymy, czy nam się po prostu podoba taka fotka?
4: Tak, my tutaj patrzymy na to, czy nam się taka fotka podoba, bo tam są różne fotki, one są losowane. My raczej chcemy później wykorzystać ten projekt do skuteczniejszej promocji i oceny. No, powiedzmy sobie uczciwie, piękna fotka zachodzącego słońca nad Nilem, podejrzewam, że dostanie większą punktację estetyczną niż tam zmęczony bocian na śmietnisku pod Kairem.
1: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz reporter, a szczegóły znajdziecie na fanpage'u Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań przygotowuje się do jubileuszowej 20. edycji Festiwalu Animator. Do zdobycia są nagrody warte ponad 100 tysięcy złotych.
2: Organizatorzy czekają na animowane produkcje krótko- i pełnometrażowe oraz filmy i seriale powstałe w latach 2025-2027. Szczególne znaczenie ma udział tych krótkometrażowych, bo zwycięzca otrzyma Złotego Pegaza, a wygrana może otworzyć drogę do ubiegania się o nominację do Oscara w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Wybrane tytuły zostaną pokazane festiwalowej publiczności i ocenione przez jury podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia. A jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator odbędzie się w Poznaniu od 3 do 11 lipca 2027 roku.
1: Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Udział jest bezpłatny, a informowała Renata Pasiut. I na koniec tego flesza trochę sportu. Lech Poznań zmierzy się w niedzielę z Radomiakiem Radom na stadionie przy Bułgarskiej. Pierwszy gwizdek o 20:15. Chcecie się wybrać na mecz? Dobrze się składa, bo mamy bilety. Wpadnijcie po nie na naszą stronę RMF Max Poznań.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, ale synoptycy nie wykluczają też przejaśnień. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, ale niewielkie, wiatr słaby do umiarkowanego, ciśnienie pozostanie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach od 17 do 18 stopni, więc już coś cieplejszego lepiej na siebie założyć. W nocy termometry pokażą 10 stopni, a padać nie powinno, a jutro więcej słońca i do 20 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
6: Cześć, do roboty.
7: Dzięki, byczku, za tę głosówkę. To jest Łukasz Szmat na popołudniową zmianę. To jest RMF Max i wszystko gra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Rozmawialiśmy z Latem i Lato nam powiedziało, że jak będzie taka zabawa w radiu, że za samo odebranie telefonu w poniedziałek ludzie będą dostawać 1000 zł, to Lato zostanie z nami na dłużej.
1: No to my załatwiliśmy tą zabawę i ten 1000 zł za odebranie telefonu z szansą na wygranie nawet 10 000 zł załatwiliśmy i jeszcze rundę bonusową załatwiliśmy.
0: Także wszystko, co będzie dalej, zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Razy 550 mnożymy teraz każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której za odebranie telefonu 1000 gwarantowany.
1: Jak już zadzwonimy, to jest szansa na 10 tysięcy, a żeby tak się stało, to wysyłacie teraz hasło MAX pod numer 7327. 369 kosztuje.
0: No ale co tam koszty, skoro właśnie teraz zbieramy listę chętnych. Wasze numery telefonu, tak, przychodzą właśnie z tym SMS-em. Wyślijcie MAX na 7327, tysiak za odebranie telefonu.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 4,6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Tak już jest. Niskie

0: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen. I po reklamie.
3: Emila.
4: Cześć, z tej strony Igor.
5: Hello, this is Ina.
6: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
7: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Poznań 93 i 5 FM.

0: O, mamo, jest fajnie.
1: O Jezus, Jezus.
0: To Misiek, Misiek, w dniu wypalenia zawodowego. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki. Sprawdzajcie nas na nasze social media. Tam się dzieje dzisiaj dużo popołudniową porą.
2: I głosóweczki cały czas możecie podsyłać.
0: Pewnie.
2: Jest nowy, gorący trend w podróżach. Musicie to wiedzieć.
0: Aha.
2: To się nazywa live pipping.
0: Live pipping, a najlepsze jest na to, że na live pipping można jechać z żoną.
2: Można. Świat już to pokochał, naprawdę. I generalnie chodzi o to, żeby pojechać w miejsce, w którym można oglądać spadające liście.
0: Po angielsku to się nazywa live pipping, po polsku jesień. Jesień też jest fajna. No, aż nie to, co live pipping.

0: Słuchamy razem z wami najlepszych hitów, przyglądamy się najważniejszym pogodowym informacjom. No i wyszło nam, że jakby tak malować mapę pogody, to czerwona kredka mało się teraz przydaje. Taka niebieska bardziej idzie w ruch. A jak to będzie wyglądało w liczbach? Jest prognoza pogody, będą szczegóły, bądźcie blisko RMFAX, nic ważnego was nie ominie.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy powinienem studiować? Powinieneś. Logistykę? No może. Czy może zarządzanie? Też. Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Jestem Kuba, dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu jest Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
6: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, ale synoptycy nie wykluczają też przejaśnień. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, ale niewielkie, wiatr słaby do umiarkowanego, ciśnienie pozostanie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach od 17 do 18 stopni, więc już coś cieplejszego lepiej na siebie założyć. W nocy termometry pokażą 10 stopni, a padać nie powinno, a jutro więcej słońca i do 20 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Doskonale wiemy, co wam zagrać w poniedziałkowe popołudnie, żeby było przyjemniej w pracy. No wleciał bałsa i od razu jest lepiej, prawda?
1: Wiemy też, na co się dziewczyny gapią chłopakom. Na zakupach się gapią im na koszyki.
0: Tak, przynajmniej w Niemczech gapią się na koszyki, bo tam jest nowość, różowy koszyk na zakupach, który oznacza, że właściciel koszyka jest otwarty na nową relację, nową znajomość i wszystko, co inne się z tym wiąże.
1: Ulala, no i wam musi być podpowiedź, dziewczyny, bo wiadomo, że każdy z koszykiem różowym może iść, ale patrzmy też do tych różowych koszyków, że jak w środku tam będą w tym koszyku odżywki białkowe, skyry, brokuły.
0: Super.
1: Idziesz w to, nie?
0: Pewnie.
1: Green flag. A w różowym koszyku są 4 piwka, 2 paczki chipsów i ananas.
0: A, wiadomo. Po co ten ananas?
1: Trochę, bo to jest znak, że jednak nie traci nadziei. Że co prawda mało ten koszyk przyciąga, ale coś może z tego wyjdzie. Nie wiadomo.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Kacaj zrobiły świetny numer, gramy go w Maxie.

0: Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
12: I po reklamie.

0: Poznań 93.5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody o 13. Paulina Gołąb, zapraszam. Szef PKOL Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
2: Obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
3: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące.

0: granicy, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
1: Mówiła prokurator Justyna Grzesiak oraz mecenas Jędrzej Kupczyński.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Trwają przygotowania do budowy kolejnych odcinków S11 w naszym regionie. Największe zaawansowanie jest na odcinku na północ od Poznania.
3: Oborniki Poznań to jest taki odcinek tutaj najbardziej chyba wyczekiwany w okolicy u nas. Planujemy, że w czwartym kwartale tego roku uzyskamy decyzję z RIT, która pozwoli nam na rozpoczęcie prac. Na tym odcinku zostały wykonane już prace związane z usunięciem drzew tam, gdzie jest to należy do nadleśnictw. Niebawem rozpoczną się też prace archeologiczne. Dokonujemy rozeznania, które firmy to wykonają, za jaką kwotę.
1: Mówiła Alina Cieślak z oddziału GDDKiA w Poznaniu. Warto pokazać, że są i robią dużo dobrego. We Fleszu RMF Max przypominamy, do jutra trwa nabór do tegorocznej akcji Poznanianki. Celem akcji jest pokazanie wszystkim, jak aktywne i zaangażowane są mieszkanki naszego miasta.
4: Żeby poznaniacy, poznanianki dowiedzieli się o tym, że na przykład mogą się tam zgłosić o pomoc, albo mogą współpracować, albo mogą też realizować jakieś swoje pasje, które są może mniej popularne niż inne.
5: Nie brakuje takich kobiet, właśnie takich niezwykłych poznanianek?
4: Nie, myślę, że tych kobiet jest mnóstwo. Sądząc po corocznych zgłoszeniach, jest ich mnóstwo. Bardzo się cieszymy i cały czas na nie czekamy.
1: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Klaudia Tomczak-Łądkowska z Poznańskiego Urzędu Miasta. Zgłoszenia można przesyłać jeszcze tylko do jutra. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie miejskiej poznań.pl. Laureatkę jury ogłosi w październiku podczas Tygodnia Kobiet. Od jutra poznańscy strażnicy miejscy będą mogli wystawiać mandaty za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Kara wynosząca co najmniej 2000 zł będzie grozić m.in. za omijanie opuszczonych rogatek, wjazd na przejazd przy czerwonym świetle oraz blokowanie torów w czasie korków. Nowe uprawnienia wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. I na koniec jeszcze mieszkańcom gminy Swarzędz przypominamy, do piątku możecie głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu synoptycy przewidują zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże, ale nie wykluczają też większych przejaśnień. Na termometrach 18 stopni to maks, jaki widzimy, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jutro na niebie zdecydowanie więcej słońca, zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a na termometrach do 20 stopni. A do kalendarzowej jesieni pozostało jeszcze 9 dni, ale w środę na termometrach 24 stopnie i przelotny deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
7: No i pięć po drugiej, to teraz już z górki w poniedziałek.
8: Wow, także jak ktoś czuje, że od rana smarował wrotki, to niech uważa, bo jest z górki i można naprawdę boleśnie wyjechać. Zostańcie z Maxem, będzie dobrze. Pięć po drugiej. Asia, Irek, dobrze, że jesteście.

0: przynajmniej do 15 w pracy. Tak też jest prawie
1: to na zawsze.
0: Prawie na zawsze. Teraz jest 14 po 14. To jest RMF Max i to jest moment, w którym odpalamy naszą muzyczną perełkę.
1: A to jest taki moment, w którym rozkręcacie głośniki, żeby lepiej słyszeć, bo to będzie piękna muzyczna podróż.
0: To będzie doktor, który jest tak drogi naszym sercom, że powinien pracować w szpitalu południowym. Taki drogi doktor. Właściwie na znanym lekarzu.

0: oczywiście, że jutro będzie lepiej, że jutro będzie trochę więcej słońca i nie, że tylko na południu albo tylko na północy, tylko jutro mniej więcej cały kraj słońca dostanie porówno.
1: A tych dobrych wiadomości jest więcej, bo 1000 zł za odebranie telefonu. To jest oferta na dzisiaj.
0: 1000 zł za odebranie telefonu. Jak się domyślacie, żebyśmy do ciebie zadzwonili, droga słuchaczko albo drogi słuchaczu, to musimy mieć twój numer telefonu, a numery do tej zabawy urodzinowy deszcz nagród przekazuje się na przykład teraz.
1: Wysyłając hasło MAX pod numer 7327, a taki SMS kosztuje 3,69, a za odebranie telefonu to może być 1000.
0: A potem można grać dalej i zgarnąć naszego Maxa w tej zabawie. 10 000 zł. Trzymamy za was kciuki.
1: Dlatego Max właśnie teraz leci pod 7327. Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Od 30 lat.
1: Wróżka, prawdę ci powie?
2: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
1: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
3: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
6: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
7: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: I po reklamie.

0: I to też jest piosenka o miłości. Naprawdę, chociaż tak nie brzmi, ale super. Super, bo też mówią o miłości.
1: 25 minut przed drugą. Przepraszam, 25 minut przed trzecią.
0: No właśnie.
1: Słuchacie RMF Max. Najważniejsze, jesteśmy teraz ze wszystkimi, którzy w trasie słuchają Maxa. Bardzo fajnie, kilometry pięknie uciekają. I będziemy teraz wspierać młodych kierowców, bo okazało się, że młodzi kierowcy boją się stacji benzynowych.
0: A konkretnie to stresuje ich tankowanie. Albo że się pomylą, że za długo będą tankować, coś nie zadziała. W ogóle to nie wiedzą, z której strony mają wlew. No, problemów cała masa.
1: Także my będziemy wspierać tych młodych kierowców. My, kierowcy z trochę większym doświadczeniem. My, których najbardziej przy tankowaniu stresuje. Stresuje tylko cena.

0: jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: Jest mega nowości po wielkim sukcesie wiralowego Self-Aware. Ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl.
0: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. Środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
3: Do wieczora na niebie w Poznaniu synoptycy przewidują zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże, ale nie wykluczają też większych przejaśnień. Na termometrach 18 stopni to maks, jaki widzimy. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jutro na niebie zdecydowanie więcej słońca. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a na termometrach do 20 stopni. A do kalendarzowej jesieni pozostało jeszcze 9 dni. Ale w środę na termometrach 24 stopnie i przelotny deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Joy Deli i ważna sprawa. Absolutnie odkrycie sprzed chwili. Asia Meus Polska odkrywa.
1: MJ to jest o nas. M jak Meus i J jak Jakubek.
0: O, jak fajnie. 8 minut i godzina 15. Ważna informacja od Miśka Miśka.
2: O Jezus, Jezus.
0: Do Miśka wyślemy dużą torbę naszych maksowych niespodzianek, bo w dzień wypalenia zawodowego najlepiej.
2: O Jezus, Jezus.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i

0: Zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date! 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Czy jest ten lipomotor na parkingu?
2: Mój szefie.
1: Proszę do mnie.
2: Zaparkowałam, bo...
1: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce, gdzie pani kupiła.
2: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
1: A da się pani przejechać?
2: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
3: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.
12: Magda!
13: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
14: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
15: Hey, I'm Ed Sheeran.
16: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
18: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Kobiety najczęściej odkładają na wakacje oraz mieszkanie, a mężczyźni na zabezpieczenie przyszłości oraz samochód. Tak wynika z raportu AutoPay Finanse Polek i Polaków 2026. Z tego badania dowiadujemy się też, że 3/4 Polaków dziś oszczędza. To najwyższy wynik w 10-letniej historii tego badania.
19: Głównym powodem tego, że staramy się oszczędzać, to są takie powody, dla których chcemy zabezpieczyć głównie swoją przyszłość. Na 5 ankietowanych w naszym badaniu Polaków, aż 3 odpowiadało, że to zabezpieczenie przyszłości jest takim głównym powodem. Również myślimy coraz częściej o emeryturze.
18: Tyle Krzysztof Ambroziak z AutoPay.
0: To jest RMF Max Poznań.
18: Minęła 15, a to czas, by zajrzeć na poznańskie drogi. W większym towarzystwie jedziemy Lutycką do Sytkowskiej z obu stron. Zwalniamy też na Lechickiej i na Bałtyckiej. Aut przybywa na Niestachowskiej i Wawrzyńca, także na Głogowskiej, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. Większy ruch też na Baraniach. Miłośnicy komunikacji miejskiej mogą połączyć swoją pasję z fotografią. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłosił konkurs fotograficzny Autobusy w aglomeracji, organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
20: Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane w bieżącym roku, przedstawiające autobus kursujący na miejskiej lub podmiejskiej linii. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego spojrzenia na komunikację publiczną i uchwycenia autobusów w ciekawy, niecodzienny sposób. Wysoko oceniana będzie m.in. pomysłowość, oryginalność ujęcia oraz jakość fotografii. Prace można przesyłać do 20 września za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ZTM. Na autorów najlepszych fotografii czekają nagrody niespodzianki.
18: Informowała

0: Renata Pasiut. Każdy może ocenić zdjęcie zrobione przez bociany. Jak już wam mówiliśmy we fleszach, RMF Max to akcja, do której zachęcają naukowcy.
1: Ten konkurs ma charakter estetyczny wyłącznie, a my do tego mamy pewien pomysł, jak to dalej wykorzystać. No teraz bym oczywiście tego nie chciał zdradzać, żeby nie zachęcać do specjalnego kombinowania w głowie, tylko właśnie do tego, żeby była porządnie robiona ocena.
2: A same te bocianie zdjęcia wam pomagają w pracy naukowej? Są wartościowe?
1: Bardzo. To powiem, no ja wiem, że jesteśmy w radio, trzeba to powiedzieć, jeden obrazek wart tysiąca słów czasem. I oczywiście potwierdzają dużo rzeczy, co wiedzieliśmy, ale z takich najważniejszych, no to wiemy, że w tej chwili największym zagrożeniem na tracach migracji są linie energetyczne.
0: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. Zajrzyjcie na fanpage Uniwersytetu Przyrodniczego. Tam znajdziecie post z linkiem do ankiety, w której możecie ocenić 30 bocianich zdjęć. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz czas na flesz sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński, a po nim tradycyjnie najświeższa prognoza pogody.

0: Dzisiaj dokończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak Radom podejmie Piasta Gliwice. Gospodarzy w tym starciu poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Pierwszy trener Tomasz Kaczmarek zaczął pracę z Rakowem.
1: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
0: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, początek o 19:00. Tymczasem jutro wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odwoła z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza, tylko powoła jego tymczasowego zastępcę. Będzie on pełnić tę funkcję do kwietnia, czyli do końca kadencji Piesiewicza.
2: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
2: Pogoda w RMF Max.
4: Na niebie w Poznaniu do wieczora mogą pojawiać się przejaśnienia, tak prognozują synoptycy. Na termometrach maksymalnie widzimy 18 stopni, wiatr jest słaby, miejscami umiarkowany, a ciśnienie nadal pozostaje wysokie. Wychodząc z domu lepiej wziąć parasol, możliwe są też przelotne opady deszczu. W nocy już padać nie powinno, zachmurzenie będzie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy 10 stopni, a jutro zdecydowanie więcej słońca, trochę chmur, a na termometrach do 20 stopni.
5: Prawie 5 minut po 15, no to pora odpalić kanał nadawczy w RMF Max. Jest to Anna Borycka
6: i Natalia Kawałek. Tego się może nie spodziewaliście, ale takie są poniedziałki, czasem zaskakujące.
5: Bardzo mi się podoba ten plan, więc jedziemy. Yeah. Michiko w RMF Max, to już teraz dla Was.

0: My już trochę rozbujane o tej porze, bo Sombra lubimy. Lubimy i gramy.
1: Bardzo lubimy. Bardzo się tutaj bujałyśmy. Też gorąco bardzo rozmawiałyśmy o Sombrze, ale nie o nim. Teraz mamy dla was inne gorące tematy.
0: Bardzo ważna wiadomość, bo słuchajcie, dzisiaj się zorientowałam, że do 30 września zaległy urlop trzeba wykorzystać. Mhm. Takiego newsa znalazłyśmy. Ja akurat nie mam problemu, bo mój urlop już jest całkowicie wykorzystany. Jeszcze w październiku zaklepany tydzień i koniec. Jak u ciebie?
1: Ja mam jeszcze 11 dni, z którymi nie mam pojęcia, co zrobię, bo czasu w roku coraz mniej, a planów na razie brak, ale coś się jeszcze wykombinuje.
0: To szukamy inspiracji w takim razie i szukamy też osoby z największą ilością dni urlopowych jeszcze do wykorzystania w tym roku. Chcemy poznać wasz sekret, zadzwonimy, pogadamy o tym, ale póki co dajcie znać na Messengerze RMF Max, ile urlopu jeszcze w tym roku wam zostało.
1: Kochani, szukamy rekordzistów, ile tego macie, jak to się stało, o tym sobie pogadamy, także śmiało piszcie, odpalajcie Messengera RMF Max.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i kawałek.

0: David Guetta na drogę z pracy w RMF Max. My pytamy jeszcze, ile dni urlopu wam zostało w tym roku, bo do 30 września trzeba wykorzystać. Pamiętajcie, na Messengerze RMF Max zbieramy zgłoszenia. Ale w tym temacie wolnych dni jeszcze zostajemy, bo poniedziałek po Wszystkich Świętych tak były różne rozkminy. Czy będzie wolny, czy nie będzie wolny?
1: No to by było takie piękne, jakby się dodatkowy dzień wolny zorganizował.
0: Otóż nie, bo ostatecznie sprawa trafiła na sejmową komisję. No i 1 listopada, który wypada w niedzielę, nie będzie za to przysługiwał dodatkowy dzień pracy.
1: Okej, to jest wszystko jasne. Czyli kampania wyborcza i walka o głosy jeszcze nie wystartowała.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: On Tonight w RMF Max, a my dzisiaj tego popołudnia szukamy rekordzistów, którzy tego urlopu tak sobie nazbierali, odkładali na jakieś gorsze czasy, żeby sobie wykorzystać i sobie odbić. No i znaleźliśmy Klaudię. Cześć, Klaudia.
1: Cześć, witam.
0: Jak tam u ciebie z tym urlopem? Ile tego masz?
1: 46 dni urlopu zaległego i 26 bieżącego.
2: Czyli tak dobrze licząc teraz, to jest 72 dni urlopu jeszcze.
1: Zgadza się.
2: Do 30 września do wykorzystania. Wow. Co ty z tym zrobisz, Klaudia? Opowiedz.
1: No raczej nie wykorzystam, chyba się nie uda tego wykorzystać, bo no, nikt chyba nie chce mnie puszczać na urlop. Nie wiem, no może jakiś ekwiwalent zapłacą, albo zostanie na przyszły rok jeszcze.
0: Ale gdybyś mogła ten urlop wykorzystać, to co byś z nim zrobiła? Załóżmy, wiesz, taką idealną sytuację.
1: O, jakbym mogła go wykorzystać, no, to na pewno pojechałabym odpocząć na 2 miesiące minimum, a resztę poświęciłabym chyba na taką, na ogarnięcie siebie, swojego poczucia, bycia i mieszkania i w ogóle tak wszystkiego
0: tak
1: na bieżąco.
2: Powiem ci, Klaudia, że urlop na ogarnięcie siebie to jest taka dodatkowa kategoria, która powinna się pojawić właśnie jako dodatek do tych 26 dni, więc będziemy za tym lobbować, dobra?
1: Dobra.
2: Super, Klaudia, to miłego, w takim razie odpoczywaj dzisiaj po pracy.
1: Dzięki.
2: Ile możesz.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Ale ja myślę, że Klaudia nam podsunęła naprawdę piękny pomysł, wiesz, 46 dni urlopu, żeby każdy dostał rocznie na ogarnięcie siebie.
2: Wspaniałe.
0: Super. No chciałabym. Czy słucha nas jeszcze szef?
2: Mam nadzieję. To Gibbs i ostatni dzień lata.

0: Za parę minut na naszej antenie będzie prognoza pogody, ale ona pojawi się dopiero wtedy, kiedy Justyna Borycka ją zapowie. Rymowanką.
1: Aha.
0: Ze słowem.
1: Aha.
0: Szef.
1: Szef.
0: Tak, z dedykacją dla wszystkich szefów, bo pewnie jeszcze jesteście w pracy. No to wiecie, żeby nam
1: Dobra.
0: Było miło w ten poniedziałek.
1: Ile czasu? Jakieś dwie minutki? Coś koło
0: trzy
1: tego?
0: Minuty. Trzy minuty. To jest bardzo dużo.
1: Nie, to nalajcie. To w ogóle wiersz ułożę.
0: Trzy minuty to sobie życie można ułożyć, kochana.
1: Tak jest.
0: Poczekajcie, to będzie złoto.

0: Marlon Hofstadt, jak to dobrze brzmi. 15.40, już prawie na zegarach, co oznacza, że za chwilę ta prognoza pogody zapowiadana, ale teraz zapowiedzmy ją w sposób właściwy, bo widzę, że jesteś gotowa.
1: Jestem.
0: Spokojna, uśmiechnięta, to będzie banger, co?
1: Może nie?
0: Nie?
1: Ale też udało się skończyć w czasie, więc jest git.
0: Gratulacja. Już widziałam, minutę przed czasem, ręce w górze, byłaś gotowa.
1: Długopisik odłożony. Rymowanka zapowiadająca prognozę pogody na dziś brzmi tak. Lekko smutny po pracy snuje się szef, w pogodzie jesień, bo od deszczu już mokra jego brew.
0: Ładne.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Miliony odsłon w serwisach streamingowych, sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurt, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date! 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę.
4: Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty.
3: Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny! Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.
5: Na niebie w Poznaniu do wieczora mogą pojawiać się przejaśnienia, tak prognozują synoptycy. Na termometrach maksymalnie widzimy 18 stopni, wiatr jest słaby, miejscami umiarkowany, a ciśnienie nadal pozostaje wysokie. Wychodząc z domu lepiej wziąć parasol, możliwe są też przelotne opady deszczu. W nocy już padać nie powinno, zachmurzenie będzie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. A jutro zdecydowanie więcej słońca, trochę chmur, a na termometrach do 20 stopni.
0: We'll be right back.

0: proszę bardzo, zrobiło się gorąco. To Inna i Hot w RMF Max. Za chwilę u nas najnowsza prognoza pogody, ale drobny spoiler. Dzisiaj wszędzie to samo, wszystkim porówno, w całym kraju. 18 stopni, szaro, buro i może się pojawić deszcz.
1: No ale słuchajcie, to jest właśnie to naturalne środowisko, w którym wykluwa się ten prawdziwy polski uśmiech. Także celebrujmy ten czas.
0: I testujmy, uśmiechajmy się szeroko. Znaczy, szeroko.
1: Po polsku.
0: Tak, tak. Max. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji.

0: zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
3: Czyj jest ten lipomotor na parkingu?
4: Mój szefie.
3: Proszę do mnie.
4: Zaparkowałam, bo...
3: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce. Gdzie pani kupiła?
4: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
3: A da się pani przejechać?
4: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć Ciebie i Twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Poznań 93,5 FM.
13: Studio RMF Max Poznań na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. To już drugi tydzień obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. W niektórych placówkach komórki trafiają na przykład do specjalnych depozytów. Uczniowie próbują jednak przechytrzyć zakaz.
14: Chłopaki, ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
15: Tak, tak, dla fanów.
16: Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
14: A co za to grozi?
16: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
14: No i chcecie ryzykować?
16: Czasem się opłaca, wie pani.
14: Adrenaliny wam trochę brakuje.
16: Tak. Tak.
14: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
16: W kieszeni.
13: Głosy uczniów we Wrocławiu zebrała Martyna Czerwińska.
17: Słuchacie RMF Max Poznań.
13: Trwają przygotowania do budowy kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S11 w regionie. O tym mówimy wam dziś we fleszach RMF Max. Na odcinku z Poznania do Obornik trwają prace przygotowawcze, a wkrótce na przyszły plac budowy wejdą archeolodzy.
18: Jest to kluczowe, żeby zanim rozpocznie się budowa, te prace zostały wykonane. Pracujemy cały czas nad tym. Jeśli chodzi o odcinek Ujście Oborniki, no to ten odcinek przedłużyliśmy termin składania ofert, ze względu na to, że nie mamy decyzji środowiskowej, bo tam są odwołania i dopóki te odwołania nie zostaną rozpatrzone, nie wiemy, czy jakieś rozwiązania techniczne zostaną wprowadzone, czy nie, więc w razie czego będziemy musieli to dostosować.
13: Mówiła Alina Cieślak z oddziału GDDKiA w Poznaniu. Najbardziej wyczekiwany przez kierowców jest nowy odcinek S11 z Poznania do Obornik. Umowę z wykonawcą podpisano już 2 lata temu, ale prace w terenie nadal nie ruszyły. Ostatni brakujący dokument blokujący start budowy ma być wydany jeszcze w tym roku. Poznań zamieni się w wielką planszę do gry, a jej uczestnicy wcielą się w detektywów. Będą zagadki, nietypowe zadania i śledztwo, które trzeba będzie rozwiązać, przemieszczając się po mieście. Wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
19: Tym razem zagadkę przygotował kierowca miejskiego autobusu, który po godzinach jest detektywem amatorem. Razem z klubem detektywów szuka mieszkańców, którzy pomogą mu rozwiązać kolejne śledztwo. I tutaj

0: szansa dla was. Po drodze będzie trzeba wykazać się spostrzegawczością i sprytem, a każde wykonane zadanie to mały upominek. Gra rusza 19 września. Drużyny mogą liczyć od 2 do 7 osób. Udział w niej jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. W nagrodę przewidziano m.in. zwiedzanie poznańskiej zajezdni.
1: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza to będzie smaczne pożegnanie lata. W najbliższą niedzielę Dwór Skrzynki w gminie Stęszew zaprasza na festyn pełen lokalnych smaków i atrakcji. W programie m.in. koncerty, warsztaty, degustacje, pokazy kulinarne, jarmark produktów regionalnych oraz spotkanie z Katarzyną Bosacką. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Wstęp jest bezpłatny, a start wydarzenia o godzinie 12.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Według synoptyków bliżej wieczora może się bardziej przejaśniać w Poznaniu. Na termometrach od 17 do 19 stopni więcej nie zobaczymy. Wiatr jest umiarkowany z kierunków północno-zachodnich, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 16 stopni, a w nocy 10. Jutro ma być przyjemniej. Na niebie dużo słońca, a na termometrach 20 stopni maks.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
4: Już po 16:00, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, kawałek Iborycka i Natalia właśnie przed chwilą dostała SMS-a, że musi ubrać kurtkę przeciwdeszczową na zajęcia fitness, które będą na dachu, tak?
5: Tak. I ja wiedziałam, że one będą na dachu, bo to było zapowiadane, ale jak miał być deszcz, to mieli je przenieść w suche miejsce.
4: Tak, nie ma miękkiej gry.
5: To ja będę jak Rocky.
4: O to chodzi. W sporcie nie ma miękkiej gry. Jak wracacie teraz z pracy i jedziecie jeszcze na jakieś zajęcia, bawcie się dobrze i ciśnijcie. Tak trzeba.
5: Tak będzie, no.

0: Fire, fire w RMF Max. Dobrze to płynie o tej porze. 13 minut po czwartej. Ważne wiadomości dla grzybiarzy mamy. To znaczy my już ustaliłyśmy z Natalią, że się w ogóle na grzybach nie znamy, ale mamy internet.
1: Stop, stop. Jesteśmy waszymi ulubionymi grzybiarami.
0: Tak.
1: Być może umiemy rozpoznać tylko muchomora.
0: Być może.
1: Ale nieważne.
0: Kurki też.
1: Z grubsza. I szczególnie kiedy są w sklepie zapakowane, ale... to ja od razu wiem.
0: I boczniaki. One akurat w polskich lasach chyba nie rosną, nie?
1: Słuchaj, może rosną.
0: No.
1: Ludzie handlują na grupach. Nieważne. Chodzi o to, że internet podpowiada, jak szybko rosną grzyby po deszczu, bo się mówi, że po deszczu to szybko.
0: Tak.
1: No ale właśnie, tempo wzrostu poszczególnych gatunków potrafi się całkiem tutaj różnić. I tak, no. Koźlarze i maślaki mogą wyrastać już w ciągu jednego dnia. Maślaki, gąski zielone, tutaj można wypatrywać do 3 dni po opadach. Kanie, 4 dni. Maślaki, kurki, podgrzybki i prawdziwki mają podobno swoje tempo, czyli w sumie nie wiadomo, ile, no i jeszcze kurki od 2 do 5 dni. To tak mówią eksperci.
0: Podejrzanie to brzmi. W sensie, ja mam wrażenie, że to mówi po prostu jakiś grzybiarz, który liczy na to, że pójdziemy do lasu później niż trzeba i wszystko będzie zebrane.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: Czyli nie ufajcie nam, nie ufajcie internetowi, po prostu idźcie do lasu i zbierajcie to, co znajdziecie. Po prostu.

0: to jest ładny numer, taki lekko nostalgiczny, bo przypominamy, że to jest numer ze Spidermana Uniwersum, z tej animacji sprzed, czekaj, 8 lat.
1: Wow, 8. Ile?
0: 8.
1: Dobra, nie wchodźmy w to.
0: Bardzo ładny numer Post Malone, Sunflower, to za nami w RMF Max, to jest kanał nadawczy.
1: Tak jest. I przechodzimy do rzeczy, które się wydarzyły w niedawnym czasie, ostatnio. Najlepszym ekstremalnym drwalem Europy. Są takie mistrzostwa. Po raz 5 w karierze został Michał Dubicki z miejscowości Konary w województwie wielkopolskim.
0: Imponujące, ale Konary? Mm-hmm. Nie, przepraszam bardzo, ale z takim pochodzeniem on nie miał żadnej innej opcji.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
18: I po reklamie.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Prognoza pogody na ten miesiąc jest tylko jedna. Wszystkich, miejmy nadzieję, czeka urodzinowy deszcz nagród. I to jest ten moment, kiedy mamy już numer telefonu. No i tak, 1000 złotych gwarantowane, szansa na 15 000. Pora poznać, kto może te wszystkie piękne nagrody zgarnąć. To co, dzwonimy?
2: Dzwonimy i czekamy 6 sygnałów, jak zwykle.
1: Mamy pierwszy. Ja się zawsze stresuję tym pierwszym najbardziej. Czy on będzie, czy go nie będzie. A później to już jakoś tak z górki.
2: 2 już są.
1: Że ktoś odebrał, a to tylko ty.
2: To tylko ja, to tylko mój.
1: Czekaj, są 3. To jest 4. Jezu, jak mi serce.
2: Mamy telefon, 1000 złotych jest do wzięcia.
1: Czy teraz będzie ostatni sygnał?
2: Tak.
1: O nie, nie.
2: O nie. No i patrz, nawet tysiaka nie możemy dać. No, 100 zł do tego numeru telefonu poleci, ale 15 tysięcy cały czas jest w grze. No, mamy nadzieję, że to się uda jutro. 1000 zł cały czas za odebranie telefonu, więc warto go mieć przy sobie. Przypominamy o tym. No i jeszcze szybka przypominajka, jak się zgłaszać.
1: Tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo wysyłacie SMS-a o treści MAX na 7327 za 3,69 i oczywiście możecie zaglądać też na rmfmax.pl. Tam możecie zobaczyć, jakie nagrody na Was czekają, wszystko na spokojnie sobie poczytać i zgłosić się w dowolnym momencie, nawet jeżeli telefonu nie macie przy sobie.
2: A i jeszcze jedna ważna rzecz, że jak zgłosicie się dzisiaj, to bierzecie udział w 2 losowaniach. Tym jutrzejszym, ale też tym w piątek, więc jest to gra warta świeczki. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia z urodzinowego kosza RMF Max. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: I przypominamy, miejcie przy sobie telefony, miejcie je naładowane, absolutnie nie mogą być wyciszone, bo wtedy jest szansa na to, że przegapicie telefon od nas, tak jak teraz, przed momentem. Cały czas jest mi smutno.
2: To jest nie do zaakceptowania. Jutro ma być inaczej. Odbierajcie telefony.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niby jesień, ale dobrze łupiemy. Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max. Ale słuchajcie, ostatnie dni ciepła jeszcze przed nami. Tak sprawdzałyśmy w środę, nawet no 26 tak. stopni może być, a potem już zimno i jesień.
1: No coś takiego. Ta jesień dzisiaj się już tak przejawia, trochę będzie padać, u niektórych, u innych nie, ale spokojnie, my muzycznie jeszcze będziemy przywracać lato, bo za chwilę na naszej antenie prognoza pogody, a zaraz po niej Zara Larsson, Lush Life. Będziemy tańczyć, będziemy się bawić, będziemy wywoływać słońce. Od tego macie RMF Max.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
4: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
13: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
5: Według synoptyków bliżej wieczora może się bardziej przejaśniać w Poznaniu. Na termometrach od 17 do 19 stopni więcej nie zobaczymy. Wiatr jest umiarkowany z kierunków północno-zachodnich, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 16 stopni, a w nocy 10. Jutro ma być przyjemniej, na niebie dużo słońca, a na termometrach 20 stopni maks. We'll be right back.

0: I to jest numer, który łączy pokolenia. Stumbling In, trochę podkręcone przez Cyrilla, a okazuje się, słuchajcie, że 60% generacji Z słucha głównie muzyki z lat 90. lub starszej. To jest bardzo duży wzrost w ostatnich 5 latach.
1: Słuchaj, co za przypadek, Cyril jest akurat na granicy bycia milenialsem i Gen Z-ką. Także no myślę, że w te statystyki warto wrzucić, ile Gen Z-ek robi w ogóle taką muzykę, której Gen Z słucha.
0: Coś w tym jest. A my za chwilę sprawdzamy jeszcze ważne wiadomości we Flashu RMF Max, to punktualnie o 5:00.
2: Reklama.
3: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się

0: złotych zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń

0: Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
1: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Jesień już za rogiem, a w modowych trendach na tę porę roku czeka nas sporo nowości.
2: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
3: Kolory to jakie?
2: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozbielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
1: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: We flaszu RMF Max o 17 wracamy do poznanianek, czyli niezwykłych kobiet, które warto pokazać i docenić. Do jutra trwa nabór do tegorocznej edycji akcji. Kogo warto docenić?
4: To jest naprawdę każda działalność, dlatego że i działalność społeczna, i działalność, nie wiem, na rzecz zwierząt, przedsiębiorczynie, kobiety, które na przykład w zeszłym roku dla osób niesłyszących robią bardzo dużo, i artystki, malarki, muzyczki, sportowczynie. Zgłoszenia są przedstawiane kapitule. Kapituła czyta te wszystkie zgłoszenia, opisy i spośród wszystkich zgłoszonych wybiera 5 bohaterek.
1: Mówiła Klaudia Tomczak-Łądkowska z poznańskiego magistratu. Zgłoszenia można przesyłać tylko do jutra. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej miasta. Drugi rok z rzędu poznańscy naukowcy wyposażyli bociany odlatujące do ciepłych krajów w aparaty z modułami GPS. Jak już Wam mówiliśmy, możecie oglądać zdjęcia zrobione przez bociany i wybrać najładniejsze. Przesyłane w ten sposób zdjęcia to dla naukowców cenny materiał do badania.
5: Nasze ptaki, tak jak wszystkie inne, korzystają z wysypisk śmieci, ale to, że one to robią w Europie, to wiedzieliśmy. Natomiast to jest pierwszy udokumentowany przypadek z Afryki, no i że są zależne od bardzo małych powierzchni wody, ale takich dosłownie paru metrów kwadratowych, co bez fotografii było praktycznie niewykrywalne, nawet przy użyciu bardzo zaawansowanych zdjęć satelitarnych.
3: To jest tak, że każdego roku kolejne pule tych bocianów zostają wyposażone w nadajniki?
5: Tak, chcielibyśmy to robić. Powiem więcej, nawet naszym marzeniem jest, żeby te nadajniki kiedyś były naprawdę prawie że streamingiem.
1: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajrzyjcie na fanpage Uniwersytetu Przyrodniczego. Tam znajdziecie post z linkiem do ankiety, w której możecie ocenić bocianie zdjęcia. I na koniec tego flesza mamy dobrą informację dla tych, którzy lubią spędzać wolny czas na basenie. W piątek w południe po kilkutygodniowej przerwie zostanie otwarta pływalnia Rataje. Z powodu wcześniejszego pożaru nadal zamknięte będą sauny. Wznowiona zostanie także Akademia Pływania. I to wszystko we flaszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący

0: Garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
2: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie zachmurzenie zmienne, umiarkowane i małe, a na termometrach 18 stopni, ale powoli słupki rtęci lecą w dół. W nocy zatrzymają się na 10 kresce. W nocy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 10 stopni. Padać nie powinno, a jutro o wiele przyjemniej. Rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. Będą mu miejscami towarzyszyły chmury, a na termometrach zobaczymy 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
3: 17.04 to jest bardzo dobry moment, żeby wyjść z pracy, ale też świetny moment, żeby być blisko RMF Max i dać trochę głośniej radio na przykład.
4: Tak jest, bo my was będziemy potrzebować za chwilę w ważnej sprawie.
3: Tymczasem Tempest City i Self-Aware.

0: Low, low, low, low, low. Schodzimy nisko, niziuteńko, ale jeżeli chodzi o lata, to był rok 2007 i tym kawałkiem Florida, uwaga, debiutował. To było naprawdę dawno temu, a to jest kanał nadawczy. Tutaj debiuty, być może wasze antenowe się za chwilę wydarzą.
1: Tak jest, bo ważne sprawy. Tak sobie siedziałyśmy i rozmawiałyśmy o randomowych faktach z naszego życia.
0: Tak, bo... na zasadzie, Justyno, zaskocz mnie.
1: Tak, każdy z nas coś takiego ma i nawet jak znacie się, na przykład, nie wiem, w rodzinie czy z przyjaciółmi bardzo długo, to jest pewna informacja, którą moglibyście tych znajomych zaskoczyć. Zaskoczcie teraz nas i dajcie nam znać głosówką na Messengerze RMF Max jakiś taki randomowy fakt o sobie.
0: Wiecie, to może być pierwsza miłość, to może być jakaś nietypowa umiejętność, jaką macie. Ja na przykład potrafię rozpalić nawet mokre ognisko, takie po deszczu.
1: Wspaniałe.
0: Prawda? Także do survivalu, gdyby ktoś kogoś potrzebował, ja się nadaję.
1: Piękne.
0: Także śmiało.
1: Ja z kolei z randomowych faktów, jak byłam na wakacjach takich all inclusive, to śpiewałam YouTube. O? Na karaoke. W hotelu w Egipcie.
0: Wygrałaś coś?
1: Nie. Ale też nikt nie uciekł.
0: Ale to też jest okej. To też jest okej.
1: Czyli może nie było tak źle. Jakikolwiek randomowy fakt o sobie, poznajmy się bliżej, ekipo RMF Max. Dajcie znać głosówką na Messengerze.
0: To ja bym chciała jeszcze znaleźć jakiś randomowy fakt o Tobim Romeo, ale mogę powiedzieć, że kiedyś myślałam, że to jest Tobi Romero. A on jest jednak Romeo.
1: Romantycznie.
0: Prawda?

0: To Robin Schulz w RMF Max. Randomowy fakt o nim. Ma 1,74 m i niedawno wydał nowość Take It Slow. I to przed momentem usłyszeliście w kanale nadawczym.
1: RMF Max bawi i uczy po
0: prostu. Prawda?
1: I uczymy się też co nieco o was. Pytamy o randomowe fakty z waszego życia. Jest naprawdę ciekawie. Michał, na początek.
2: Umiem klaskać jedną ręką.
1: Super.
2: A jak byłem mały, planowałem zostać papieżem. Jak widać, plan trochę nie wypalił, ale klaskanie jedną ręką w dalszym ciągu zostało. Pozdrawiam.
0: Ale coś w tym jest, że wielu chłopców chciało...
1: klaskać jedną ręką.
0: Ale być papieżem to jest super rzecz. Ja też chciałam, ale wiedziałam, że trochę nie mam.
1: Trochę się nie da. A mi się kiedyś śniło, że byłam papieżem. Jechałam po panobile.
0: No. Ekstra. Także bym chciała pojechać.
1: Michał, mamy coś wspólnego w ekipie RMF Max. Co jeszcze?
3: Randomowy fakt o mnie to, uwaga, umiem udawać odgłos pinki morskiej.
0: Jesteśmy na łączach z tą świnką morską. Wiemy, że to nie jest prawdziwa świnka morska gdzieś tam w dłoniach. To jest prawdziwy odgłos po prostu.
4: Max. Reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Miliony odsłon w serwisach streamingowych. Sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurts, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date. 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla Ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu 19 i 20 września. Więcej na osiedlemyślnikwitaj.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Somber nie jest gotowy, żaden nie jest gotowy na to, że jesień idzie, ale niestety takie są fakty. Mamy ostatnie dni lata, pogodowo to już nawet dajcie ludzie spokój, to już jest, no, jesień, a niektórzy nawet zimą już straszą.
1: Ja jednak mam jeszcze nadzieję w sobie i mam też jakąś taką radość z tego, że wreszcie jest ten czas, kiedy słońce cieszy, a deszcz aż tak bardzo nie smuci, bo jednak mimo wszystko jakby się go spodziewamy jakoś.
0: No trochę
1: i
0: tak. No.
1: Warstwowe stylówki, jakby wiecie, to jest po prostu moment, żeby się wreszcie zawinąć w koc i pod nim ukisić.
0: I to jest piękne.
1: Na to czekałyśmy.
0: No
1: cały
0: tak,
1: czas, bez wymówek.
0: Tak. Pumpkin Spice Latte Hu? Nikogo to nie obchodzi. Kiszenie się pod kocykiem. To jest mód, kochani.

0: Jonathan Liwka i PZ teraz grają w RMF Max, ale nie
1: a
0: może być
1: gramy
0: tak...
1: w rymowanie do prognozy pogody.
0: Dokładnie, no nie może być tak, że ja rymowałam, a ty rymować nie będziesz. No, więc uwaga, dawaj, no. Za chwilę zapowiedź prognozy pogody.
1: Do słowa?
0: Do słowa kocyk.
1: Kocyk, okej. Okay. I jadę z tym.

0: obejmuje noce w RMF Max, ale widzę, że tutaj jeszcze ostatnie zdanie się tworzą. Natalia Kawałek?
1: To jest trudne. Myślałam, że kocyk będzie łatwiejszy. Już się ucieszyłam, ale później spadłam w panikę.
0: No, faktycznie, jak też tak o tym myślę, to znaleźć rym do słowa kocyk nie jest tak łatwo, ale trudno. Takie było zadanie. Za chwilę rymowanka. Do prognozy pogody. Ze słowem kocyk. Natalia Kawałek, proszę bardzo.
1: Idzie zimny czas. Gdzie jest mój ulubiony kocyk, który całą jesień uzależnia mnie jak narkotyk? Rym niedokładny, więc dołożę jeszcze cyk.
0: Ale bardzo poetycki.
1: Starałam się.
0: Super. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy jest ten lipomotor na parkingu?
9: Mój szefie.
8: Proszę do mnie.
9: Zaparkowałam, bo...
8: Pani Karolino, spokojnie. Chciałem tylko podpytać, bo tyle się słyszy o tej marce. Gdzie pani kupiła?
9: Wiadomo, w Lipmotor Polkar. To najlepszy salon Lipmotor w całej Polsce. Dealer roku 2025.
8: A da się pani przejechać?
9: Ja nie, ale wiem, kto da. Wszystkie hybrydowe i elektryczne modele Lipmotor czekają w napięciu w Lipmotor Polkar. Poznań, Gorzysława 9.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie zachmurzenie zmienne, umiarkowane i małe, a na termometrach 18 stopni, ale powoli słupki rtęci lecą w dół. W nocy zatrzymają się na 10 kresce. W nocy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 10 stopni. Padać nie powinno, a jutro o wiele przyjemniej. Rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. Będą mu miejscami towarzyszyły chmury, a na termometrach zobaczymy 20 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: To jest bardzo ładne AU, który robił nam Justę, Jack Style i on. Tak, wam gramy w RMF Max i tym bangerem się żegnamy i zamykamy kanał nadawczy.
1: Tak jest. Jeszcze 5 minut nam zostało do godziny 18, ale...
0: Nawet niecałe.
1: Ale dobre rzeczy będą tutaj za chwilę, bo będzie graba, będzie najlepsza dycha na liście Hot Bands, klasycznie po godzinie 20, więc zostańcie z RMF Max i bawcie się dobrze, a my słyszymy się jutro.
0: Wszystko się zgadza. Natalia Kawałek.
1: Justyna Borycka. Trzymajcie się, pa pa.
2: Max. Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515 111 111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
4: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonie.

0: masz w tym biznes.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Jedziecie z Poznania w stronę Warszawy? Za kilka miesięcy ta podróż będzie odrobinę łatwiejsza. Drogowcy szykują się do rozbiórki nieużywanych już bramek na trzech punktach poboru opłat.
7: Podjęliśmy działania, żeby tą infrastrukturę z autostrady zlikwidować. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą właśnie na takie działania. On ma 12 miesięcy na to, żeby zaprojektować, uzyskać decyzję i wykonać to zadanie. Czyli we wrześniu w przyszłym roku kierowcy pojadą już tym odcinkiem autostrady tak bezkolizyjnie. To znaczy, że nie będą przejeżdżać fizycznie przez te bramki,
6: mówiła rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak. To niewielkie urządzenie może uratować życie. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto pomyśleć o zakupie czujki czadu. Strażacy przypominają jednak, że samo urządzenie nie wystarczy. Podstawą bezpieczeństwa są regularne kontrole przewodów kominowych i instalacji grzewczych. Pożary sadzy w kominach wciąż zdarzają się bardzo często.
8: Musimy regularnie przeglądać nasze instalacje użytkowe. Jeśli mówimy o pożarach sadzy w przewodzie kominowym, sadza jest efektem takiego niepełnego spalania się, więc pamiętajmy o tym, żeby prawidłowo w ogóle użytkować nasze kotły grzewcze. Jeśli mamy kocioł, w którym dochodzi do otwartego procesu spalania, z procesu spalania w otwartej komorze, na przykład odpowiednie doprowadzenie powietrza spowoduje, że tej sadzy w przewodzie kominowej będzie mniej. Więc pamiętajmy o tym, żeby dobrze po prostu palić w naszych piecach.
6: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Bociany robią zdjęcia, wy je oceniacie. Poznańscy naukowcy szukają chętnych do wcielania się w rolę jurorów ptasich prac. Brzmi zabawnie, ale to część naukowego projektu na światową skalę.
9: Ocena jakby tego, jakie fotografie bociany robią. Ja już wielokrotnie mówiłem, że bociany nie są najlepszymi fotografami. No to czas to sprawdzić i stąd jakby takie uzupełnienie naszego projektu, zachęta różnych osób, ludzi do tego, żeby współuczestniczyli w ocenianiu zdjęć wykonywanych przez bociany.
10: Czyli, że każdy może być takim jurorem i sprawdzić, co tam bociany cykają.
9: Tak, oczywiście. To trochę głosowania w tych różnych programach radiowych czy telewizyjnych. Rzeczywiście każdy może być jurorem.
6: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza warsztaty, debaty, koncerty, spacery i gra miejska. Tak zapowiada się Poznański Tydzień Różnorodności. Wydarzenia wystartują w niedzielę i odbywać się będą do soboty w różnych częściach miasta. W programie znalazły się także zajęcia z języka migowego. Organizatorzy zwracają uwagę m.in. na potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób autystycznych. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko we Flashu RMF Max. To był Poznański Flash w pigułce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
6: Noc w Poznaniu zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem. Padać nie powinno, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro będzie przyjemniej. Synoptycy prognozują sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach do 20 kresek. Wiatr ma być słaby, lekko odczuwalny, a ciśnienie wysokie. Idealna pogoda, by zaplanować sobie spacer albo rower. W środę 24 stopnie, a na niebie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. W czwartek 19 stopni i słońce i chmury.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
12: Już zdążyłem się trochę stęsknić. Jak tam wasz poniedziałek? Przemek Grybowski. Witajcie.

18. Mam tutaj wasze ulubione kawałki. Będzie sporo nowości za kilka minut premierowo. Dziewczyny z Cat's Eye, a na starcie naszego spotkania kawałek jeszcze nie na ostatni dzień lata, bo to w przyszłym tygodniu. Gibbs, Ego i For Money.

0: Kawałek o super dziewczynie Anna Naklap zaśpiewała to, bo pierwsi byli przyjaciele z niemieckiej ekipy Rimown. Wtedy to był wielki hiciora. Ja mam do was nowy na horyzoncie z poczekalni listy Hobbens, nasza premiera ostatnich dni w RMF Max. No to też super dziewczyny, super grupy. Cat's Eye to ekipa, która powstała w castingu takim, wiecie, dookoła świata. Tak więc mamy tutaj dziewczyny ze Stanów, a nawet z Korei. No i tak śpiewają Cat's Eye w RMF Max, ich Animal.
1: To jest nowość RMF Max.

0: zawodowo może, albo są w trakcie, albo im się wydaje, że są blisko. Happiness is so sad. Taka nuta Swedish House Mafia, no bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. To jest takie święto, które ma przypomnieć wszystkim, w szczególności pracusiom, zarobionym, przepracowanym, że trzeba robić sobie przerwy, że na te przerwy to zasługujemy, że to nie jest jakaś tam specjalna nagroda, tylko obowiązkowo trzeba robić sobie przerwy, odpoczywać, jak to gdzieś powiedział ktoś kiedyś, trzeba ładować akumulatory, żeby nie wysiąść. No to dużo dobrej nuty w RMF Max, żeby się doładować. Za chwilę Dawid Podsiadło, wróci też Calvin Harris z Disciples w klasyku How Deep Is Your Love.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cisza, spokój, zieleń za oknem. Witaj w Poznaniu. Już 19 i 20 września otwieramy dla ciebie drzwi osiedla Witaj w Poznaniu. Odwiedź nas przy ulicy Bielicowej 2 w Naramowicach. Od 10 do 15 zobacz gotowe mieszkania dostępne w drugim etapie i skorzystaj z ostatniej szansy na przedsprzedaż etapu trzeciego z harmonogramem płatności 15/85. Witaj w Poznaniu. 19 i 20 września. Więcej na osiedle-witaj.pl.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchanie przy zakupie wybranych serów

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Poznań 93 i 5 FM.

jest taki numer, tak jakby na koniec świata. Macie podobnie? Alan Walker i Ava Max, ich fate w RMF Max. No to poczekajcie, sprawdzę, co tam piszą w wiadomościach, czy ten koniec świata nadchodzi. No nagłówki nie do ogarnięcia to są codziennie ktoś tam ogłasza koniec świata. Jakby się człowiek przejmował, naprawdę, to by z domu w ogóle nie wychodził. Fajnie, że jesteście z RMF Max. W domu, może w drodze, może już przy książkach, jak tam dużo zadali przy poniedziałku. No to wszyscy robimy sobie teraz przerwę i słuchamy fajnej nuty. Mamy nowość, to ta dziewczyna Jay-Z i Chris Lorenzo, który ją napędza w naszej nowości Invisible.

0: Ogień, ogień. Tego numeru słuchaliśmy, kiedy jeszcze były piękne wakacje. Shimza, Jarko. Tymczasem czas na aktualizację wiadomości grzybowych, wrześniowych. O tej porze, słuchajcie, aktualizacja jest taka. Grzyby są. Potwierdzam osobiście. Byłem w weekend w lesie. Naprawdę zebrałem kilka koszyczków. Teraz to trzeba wszystko ususzyć i będziemy to szykować. Na święta, oczywiście. Na pierożki i na barszcz. A czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.

0: jeszcze tur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Poznań 93 i 5 FM.
19: Noc w Poznaniu zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem. Padać nie powinno, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro będzie przyjemniej. Synoptycy prognozują sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach do 20 kresek. Wiatr ma być słaby, lekko odczuwalny, a ciśnienie wysokie. Idealna pogoda, by zaplanować sobie spacer albo rower. W środę 24 stopnie, a na niebie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. W czwartek 19 stopni i słońce i chmury.

0: wiem, czy chcecie do tej Alabamy pojechać. Ja nie wiem, czy tam jest coś ciekawego oprócz takich kowbojów XXI wieku, ale fajne dziewczyny są. Dowód w tym kawałku. Dziewczyny podobno w Alabamie są 10 na 10. Alabama 10, Moonlight i Fordo, Taneczna Energia w RMF Max. Nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę David Guetta, Yalok, ich Run Run River, a już od 20 lista Hot Bands. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co w tym tygodniu zrobić z wolnym czasem? Mam dla Was kilka propozycji w RMF Max. Witam, tu Fiołas. Masz minutę, czwarty sezon. Odwiedza Poznań Teatr Wielki we wtorek od godziny 19. To nie klasyczny stand-up, ale na pewno będzie śmiesznie. Gościem specjalnym Błażej Król. Stand-upu w tym tygodniu będzie więcej. Najbliższa środa to Szewska 20 i Tomek Kołecki w programie Wuja z USA. Natomiast w Auli Artis w środowy wieczór Michał Leja przedstawi format z kartki. Kto będzie jego gościem? Jeszcze nie wiadomo. Jeśli nie żarty, to może parkiet. W najbliższy weekend gościem specjalnym klubu X-Demon będzie Eben. Znacie go doskonale z anteny RMF Max. Producent takich hitów jak Hurts czy Hollow zagra w najbliższą sobotę od 22, a bilety możecie zgarnąć na rmfmax.pl. W miejskim line-upie warto zaznaczyć sobie również sobotę na Nocnym Targu Towarzyskim. Tutaj na scenie DJ Tech i Łebski zapraszają na muzyczną przelotę po największych bęgarach.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzień dobry! Znowu to samo auto?
6: Tak, znowu coś się zepsuło.
5: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
7: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: i po reklamie.

0: wykonujemy rozeznania, które firmy to wykonają, za jaką kwotę.
1: Mówiła Alina Cieślak z oddziału GDD KIA w Poznaniu.
2: To jest RMF Max Poznań.
1: Poznań przygotowuje się do jubileuszowej 20. edycji festiwalu Animator. Do zdobycia są nagrody warte ponad 100 tysięcy złotych.
3: Organizatorzy czekają na anonimowane produkcje krótko- i pełnometrażowe oraz filmy i seriale powstałe w latach 2025-2027. Szczególne znaczenie ma udział tych krótkometrażowych, bo zwycięzca otrzyma Złotego Pegaza, a wygrana może otworzyć drogę do ubiegania się o nominację do Oscara w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Wybrane tytuły zostaną pokazane festiwalowej publiczności i ocenione przez jury podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia. A jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator odbędzie się w Poznaniu od 3 do 11 lipca 2027 roku.
1: Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Udział jest bezpłatny, a informacje zebrała Renata Pasiut. Bociany fotografują, a wy oceniacie ich zdjęcia. Poznańscy naukowcy zapraszają ochotników do udziału w nietypowym projekcie badawczym. Uczestnicy wcielą się w jurorów ptasich fotografów. Choć pomysł brzmi żartobliwie, jest elementem międzynarodowych badań.
4: Co można oceniać? Jakie kryteria? Patrzymy, czy nam się po prostu podoba taka fotka?
5: Tak, my tutaj patrzymy na to, czy nam się taka fotka podoba, bo tam są różne fotki, one są losowane i od razu powiem, to musimy wyjaśnić. To, że nam się fotka podoba, to nie znaczy, że to ma wpływ na nasze działania ochroniarskie. My raczej chcemy później wykorzystać ten projekt do skuteczniejszej promocji i oceny. No, powiedzmy sobie uczciwie, piękna fotka zachodzącego słońca nad Nilem, podejrzewam, że dostanie większą punktację estetyczną niż tam zmęczony bocian na śmietnisku pod Kairem.
1: Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz reporter. Zajrzyjcie na fanpage Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tam znajdziecie post z linkiem do ankiety, w której możecie ocenić 30 bocianich zdjęć. Od raczkowania do pierwszych butów. Jak wspierać rozwój ruchowy dziecka od 6 miesięcy do 3 lat? To tytuł bezpłatnego webinaru dla rodziców, którego organizatorem jest Poznański Zespół Żłobków. Zajęcia odbędą się 28 września, ale wcześniej trzeba się zapisać. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostało 9 dni, a te najbliższe zapowiadają się nie najgorzej, jeśli chodzi o pogodę. Jutro na niebie nie zabraknie słońca, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Według synoptyków padać nie powinno, a wiatr ma być słaby. W środę możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu, a na termometrach nawet 25 stopni, a w czwartek 20 i słońce i chmury i bez deszczu. W piątek podobnie, tylko do 22 stopni.
6: Witajcie po 19 przy poniedziałku, Przemek Grabowski w RMF Max. Słuchajcie, jest pytanie, zagadka, kto będzie wiedział. Ile lat Justin Bieber jest już w związku małżeńskim? Możecie być w szoku, ja też jestem w szoku. Odpowiedź poprawna dosłownie za kilka minut. A teraz David Guetta i Alok robią nam poniedziałek do Run Run River.

Tylko kochaj mnie, ja też ją kocham, to Zalia w RMF Max. Czas rozwiązać naszą show biznesową zagadkę. Pamiętacie, Justin Bieber był taki mały, no mniejszy, dużo mniejszy, kiedy śpiewał swoje baby, baby, baby. O, teraz taki duży chłopak się z niego zrobił, naprawdę duży chłoptaś. A ile lat Justin Bieber jest już w związku małżeńskim? Świętował to wczoraj, w niedzielę 13. Słuchajcie, to już 8 lat małżeństwa z Hailey Bieber. Naprawdę. 8 lat, niesamowite, kiedy to zleciało, naprawdę. Mam wrażenie, że człowiek wczoraj zasnął, budzi się, a Justin Bieber już 8 lat jest mężem. Brzmi poważnie. No to teraz numer, który brzmi, no nie powiem, że niepoważnie, brzmi po prostu bardzo dobrze, bo to nasza taneczna nowość w RMF Max. Fastboy w numerze Music Sounds.

0: tutaj na zakupy, na zakupy, na zakupy. Ja nie wiem, ja tego nie słyszę, trzeba jeszcze raz posłuchać. Hurzel i Ultra na te Moving to the Sun. A jeżeli wybieracie się wieczorowo, może jutro na zakupy, to Graba przypomina, mały trik. Zanim wejdziesz sobie do sklepu, to zjedz coś. Chociażby małą przekąskę, bo potwierdzono, że głód bardzo skutecznie zamienia na przykład kupię tylko jedno mleko w pełny koszyk, bo jak wchodzimy na głodnego, na głodniaka po prostu, to często wkładamy do tego koszyczka więcej. Powiem wam, że u mnie się sprawdza. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Slim Shady i Rihanna, wróci też król Tiesto w biznesie. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Miliony odsłon w serwisach streamingowych. Sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurt, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date! 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Poznań 93.5 FM.

0: Time Around Again od Armina van Burena, który jako DJ udowodnił ostatnio, że potrafi się nieźle przebrać. Został zaproszony do holenderskiej telewizji, żeby go nie poznali. No i przebrał się za drag queen, zrobił sobie piękny makijaż, oczywiście nie osobiście, początkowo nikt go nie rozpoznał, a jak dobrze tańczył, tak więc może niedługo Armin van Buuren będzie już nie tylko miksować na festiwalach, ale także tańczyć jako drag queen. Nasz kolejny wykonawca, nie wiem, czy nadawałby się na drag queen, ale powiem wam, że to jest muzyczna petarda tygodnia. To MJ Deli na pewno nadaje się na listę Hot Bands. Nawija tam o swoim startupie Deli Company. Kto chciałby kupić jego akcje? MJ Deli robi taki klimat. Mega nuta.
1: To jest nowość RMF Max.

Self-Aware słuchaliśmy w wakacje, posłuchamy sobie także jesienią, wersja Tempest City. Zauważyliście, że poranki robią się coraz ciemniejsze, dlatego wrzesień to moment, kiedy coraz więcej osób po raz pierwszy wstaje do pracy przed wschodem słońca. A kto budzi was najlepiej, nawet kiedy zrobi się albo będzie jeszcze naprawdę ciemno? Oczywiście RMF Max i nasza nowa poranna ekipa. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę. RMF Max. Reklam.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: Jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Poznań 93,5 FM.
14: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostało 9 dni, a te najbliższe zapowiadają się nie najgorzej, jeśli chodzi o pogodę. Jutro na niebie nie zabraknie słońca, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Według synoptyków padać nie powinno, a wiatr ma być słaby. W środę możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu, a na termometrach nawet 25 stopni, a w czwartek 20 i słońce i chmury i bez deszczu. W piątek podobnie, tylko do 22 stopni.

0: Chciały wrócić na scenę, miała być trasa koncertowa, miały być nowości, ale nie dogadały się co do nazwy zespołu, tak więc nie będzie tego wielkiego powrotu. Sugar Babes w niezapomnianym Push the Button, ale co nowego dzieje się w muzyce? No sprawdzimy to dosłownie za kilka chwil. Startujemy nowe wydanie listy Hot Bands, dziesiątka hiciorów i nowości plus premiery. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Mimo, że to poniedziałek, nic nie zaszkodzi pogadać o możliwych imprezach tego tygodnia. Witam w RMF Max Poznań, tu Fiołas. Czwartek to czeksowanie. DJ Wojtyła i OG zapraszają na wieczór od studentów dla studentów, wiralowe hity oraz to, co kręci w internecie również, że od 22 podczas imprezy czeksowanie w czwartek. Pacza Poznań w piątkowy wieczór zaprasza na rezydentów. Dasso i Andy Miles zadbają o rytm na dwóch różnych parkietach. A jeśli pamiętacie czasy klubu Terytorium na ulicy Mokrej, to właśnie tam zabiorą was raz jeszcze Niewald, DJ Max i gość specjalny, czyli Jerry Ropero. Hiszpański temperament i wyjątkowa, klasyczna klubowa selekcja. Tego możecie spodziewać się w klubie Słodownia w najbliższą sobotę od 22. Sobota to również mocno klubowe uderzenie w klubie X-Demon na Paderewskiego 10. Tutaj gościem specjalnym i gwiazdą wieczoru będzie Eben, artysta, producent, twórca hitów Hurts i Hollow. Bilety możecie złapać na rmfmax.pl. Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Miliony odsłon w serwisach streamingowych, sety grane na największych festiwalach świata i utwory, które zna praktycznie każdy. Eben, twórca Hurt, Hollow i Paradise, już wkrótce zagra w X-Demonie w Poznaniu. Save the date, 19 września, sobota. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznanixdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno, od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życzę sobie.

0: www.renault.pl. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt.

0: Bo po wakacjach też można poczuć się jak w raju. To kwestia wyobraźni czasami. Paraizio, nasza kolejna nowość, którą polecam wam na wrzesień, wraca do poczekalni listy Hobbence Lost Frequencies, a kto dla niego śpiewa? Marie Frost, którą też warto śledzić. I warto głosować. rmfmax.pl. Teraz Liwka, coraz bardziej popularna. Widzieliście, jak fajnie akustycznie występuje na żywo. Sprawdzicie również na naszym Instagramie. Liwka na 9. Poza tobą nic.
1: Numer 9.

Świetnie się przy tym jeździ. Kierowcy, musicie przyznać, Tobi Romeo wjeżdża na 8 dzisiaj na liście Hot Bands Fly High. No i pamiętajcie, we wrześniu warto przygotować się furę już na jesień. Jak nie opony, no to przynajmniej wycieraczki warto sprawdzić, żeby nie było niespodzianki. No i teraz muzyczna niespodzianka od przyjaciół z projektu Neptonika. To dwójka chłopaków, którzy tworzą taneczne bity, kiedyś deep house'y, tropikalne house'y gdzieś po drodze, a taką muzykę robią teraz w 2026. Nasza nowość w RMF Max, Neptonika, ich What If.

0: Skoro już niedługo zacznie się astronomiczna jesień, no to mamy już taki kawałek dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee na naszej kanapie Sunflower. Dzisiaj 7 na liście Hot Bands i pamiętajcie, że w związku ze zbliżającą się jesienią to wieczorem trzeba mieć plan B. Jakaś bluza, rano też może się przydać. A za chwilę, wieczorowo na liście Hot Bands, no jeszcze wakacje, bo na 6 dzisiaj DJ Goya i Jason Derulo przy poniedziałku ich Mi Chico.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
15: I po reklamie.
17: Majka!
18: Wojtek!
19: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
20: Hi, this is Britney Spears!
21: Hi, this is David Guetta!
8: RMF Max! Poznań 93 i 5 FM!

Każdy twój ruch to nowość, jaką przynoszą nam modelki, a my lubimy ich każdy kawałek i wiem, że wy też. Modelki czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może w tym tygodniu trafią gdzieś wysoko. Może jutro, już w zestawieniu. Wskakujemy, głosujemy, komentujemy. rmfmax.pl, teraz też taneczna petarda. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tak, Axwell leci po wakacjach w numerze Whatever Turns You On.

On nie musi wracać, bo nigdy jej nie opuścił. Joel Curry, wysportowany i roztańczony, nasza kolejna taneczna nowość tego tygodnia. Don't go breaking my heart. Wcześniej czwórka Tame Impala i nowość Lose. Kto będzie na pierwszym, to przed wami. Jesteśmy coraz bliżej końcowego przystanku listy Hot Bands, a na trzecim też tanecznie, również klubowo, Silva Bumpa i jego On Tonight. Max. Three. Numer 3.

powrotów na siłownię i w ogóle do ćwiczeń, to ten numer też polecam na fitnessowe playlisty do biegania również. Nasza nowość w RMF Max, Warriner i Lorin w kawałku Let Me Forget. No i za chwilę jedynka listy Hot Bands, na trzecim w poniedziałek Silva Bumpa, jego remix On Tonight, dwójka, liryczny somber My Body Isn't Ready, a na miejsce pierwsze wraca ta polska ekipa, najwięcej waszych głosów na hop. Gibbs, Ego i For Money rządzą na szczycie, ostatni dzień lata. One. Numer 1.

0: Echo, Gips, Ego i Fomani wracają na miejsce pierwsze listy Hot Band. Za chwilę Shimza, wróci Armin van Buuren. Będą fajne nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co ciekawego dzieje się w tym tygodniu w Poznaniu, to sprawdziłem dla was, a sporo jest stand-upu. Tu Fiołas, witajcie w RMF Max. Masz minutę, czwarty sezon. Odwiedza Poznań Teatr Wielki we wtorek od godziny 19. To nie klasyczny stand-up, ale na pewno będzie śmiesznie. Gościem specjalnym Błażej Król. Najbliższa środa to Szewska 20 i Tomek Kołecki w programie Wuja z USA. Natomiast w Auli Artis w środowy wieczór Michał Leja przedstawi format z kartki. Kto będzie jego gościem? Jeszcze nie wiadomo. W miejskim line-upie warto zaznaczyć sobie również sobotę na Nocnym Targu Towarzyskim. Tutaj na scenie DJ Tech i Łebski zapraszają na muzyczną przelotę po największych bangerach. Jeśli najbardziej kręci was muza elektroniczna, czekajcie na sobotę. Gościem specjalnym klubu X-Demon będzie Eben. Znacie go doskonale z anteny RMF Max. Producent takich hitów jak Hertz czy Hollow zagra w najbliższą sobotę od 22, a bilety możecie zgarnąć na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Cześć, jestem Angelika.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
4: Cześć, tu Blitzka.
20: What's up guys, this is Bruno Mars.
22: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Habits od Eda Sheerana, Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo, dopiero po 21:00. Przy poniedziałku mam tutaj dla was świetne nowości, także te kawałki, które nie zmieściły się dzisiaj na liście Hot Bands i teraz jest taki właśnie przypadek. Nasz kolejny taneczny import ze Stanów Zjednoczonych, tam jest bardzo popularny, można powiedzieć, że Griffin w USA jest jak nasz, no na przykład Trips w Polsce. Griffin i Bunt w tanecznej nowości World Away.

0: out of love. Podobno smutna to historia, bo tytuł Sad Story, ale bardzo pozytywny to kawałek, do którego wracamy po latach. Pamiętacie jeszcze taki duet Merk i Kremont, królowie EDM-ów na scenach? Lata temu, no tak, lata lecą. I niedługo w 2027 będziemy mogli wrócić, słuchajcie, do starego kalendarza. Potwierdzono, że w 2027 możemy użyć kalendarza z 2021. No to szukamy, może ktoś nie wyrzucił. Zostańcie z RMF Max, za chwilę jeszcze w 2026 Kygo, jego Take Me Back, wróci też i Ben.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

Just the Way You Are. Ten numer zyskał drugie życie po remiksie Davida Guetty, to Milky. To był hisior mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Britney Spears świętowała swoje największe sukcesy. No i czas tak szybko leci. A Britney w weekend świętowała urodziny swoich synów. Wiecie, które? Nie, piąte, siódme, dwunaste. Uwaga. To są synowie wrześniowi. Sean Preston ma dzisiaj 21 lat, a Jaden James wszedł w 20 w sobotę. 20 i 21 lat mają chłopaki Britney Spears. No to kto poczuł się jakoś tak trochę starzej? Proszę się nie przejmować. Teraz coś młodszego, bardzo młodego, bardzo świeżego. Nasza nowość w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Jutro może wskoczyć na jedynkę list, tylko Band, Alan Walker, Zavo Max, ich Fate. Kto ma ten kawałek już w ulubionych? A wiecie, że słuchanie ulubionej muzyki może uruchamiać układ nagrody w mózgu, dlatego ten fragment ulubionej piosenki potrafi dawać ciarki często i dlatego czekamy na drop, nawet jeżeli znamy kawałek na pamięć, to wracamy i wracamy, jeszcze jeden i jeszcze raz. I z wielką przyjemnością wracam do muzyki DJ-a Andrzeja. No to on, DJ Andrzej, czyli Gromi dla fanów i Antonia w niezapomnianym Send Me Your Love.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia wieczorowo w RMF Max. No słuchajcie, poniedziałek prawie żeśmy jakoś zaliczyli. No jeszcze 2 godziny i wchodzimy we wtorek. Dobrego bitu nie zabraknie wieczorowo w RMF Max. A my słyszymy się jutro po szkole, po robocie lub też w trakcie, może w drodze na zakupy. Przemek Grabowski, zapraszam was od 18, a od 20 nowa dziesiątka listy Hot Bands. Można, nawet trzeba głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć. Max.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: RMF Max Poznań.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.